0: Po weekendzie przychodzi poniedziałek. Mamy 20 lipca w kalendarzu, godzinę 6:00. Czas na wiadomości.
1: Jeżeli zapowiedzi prezydenta Zełenskiego się zmaterializują, stosunki między naszymi krajami mogą się poprawić. Tak oceniają politycy obydwu stron naszej sceny politycznej. Przypomnijmy, w piątek prezydent Ukrainy zapowiedział otwarcie wszystkich archiwów dla naukowców oraz udzielenia znaczącej liczby pozwoleń na prace poszukiwawcze i ekshumacyjne. Teraz czas na realizację tych słów, mówi nam Tomasz Trela z Lewicy.
2: Natomiast wiemy, że strona ukraińska często wiele rzeczy mówi, nie zawsze robi, więc jest światełko w tunelu. Ale żeby była satysfakcja, to muszą być realne działania. Archiwa powinny być odtajnione, ekshumacje powinny być przyspieszone i wtedy mam nadzieję, że jakoś sobie poradzimy.
1: Doradca prezydenta Karola Nawrockiego czeka na konkretne rozwiązania strony ukraińskiej i dodaje, że kryzys między naszymi krajami spowodował Zełenski.
3: Nie ma zgody na gloryfikację morderców z UPA. To, co zrobił pan prezydent Zełenski, było bardzo złą decyzją. O tym wielokrotnie mówił pan prezydent Karol Nawrocki. No zobaczymy, jak teraz zachowa się pan prezydent Ukrainy.
1: Podkreśla Alvin Gajadur, a europoseł Tobiasz Bocheński uważa, że za zapowiedzią Wołodymyra Zełenskiego stoi twarda postawa Polski.
4: Biorąc pod uwagę wszelkie argumenty, w które jesteśmy wyposażeni politycznie, geopolitycznie, ekonomicznie, sprawia, że Ukraina musi się do nas dostosowywać, choć robi to niechętnie.
1: Wołodymyr Zełenski zapowiedział otwarcie wszystkich archiwów Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy, które dotyczą tragicznych wydarzeń na Wołyniu w XX wieku. Teraz przenosimy się za ocean. Trener Hiszpanii Luis de la Fuente po wygranej w finale mundialu z Argentyną przyznał, że jego zespół mógł wcześniej rozstrzygnąć spotkanie. Przypomnijmy, zwycięskiego gola dopiero w dogrywce zdobył Ferran Torres. Powinniśmy strzelić gola wcześniej, ale bramkarz rywali obronił kilka strzałów. Wiedzieliśmy, że będziemy musieli cierpieć, powiedział selekcjoner. De la Fuente podkreślił też dumę z zespołu, który jego zdaniem stał się przykładem dla młodego pokolenia Hiszpanów. To drugi tytuł Mistrzów Świata w historii reprezentacji Hiszpanii.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501 102 332.
0: Sprawdzamy poniedziałkowe prognozy pogody dla Wrocławia. Na razie od samego rana 13-14 stopni na termometrach. Zachmurzenie umiarkowane, no a później po południu możemy spodziewać się maksymalnie 20 stopni Celsjusza, no i nadal niestety sporo chmur, a do tego opadów deszczu. Te rozpoczną się już wczesnym popołudniem, no i prawdopodobnie mogą przelotnie towarzyszyć nam do końca dnia.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501 102 332.
0: Rozbudzamy się dzisiaj razem na nowy tydzień. Oliwia Ciszewska, zapraszam szczególnie, ponieważ zaczynamy z niezwykłą energią od Spice Girls, Wannabe, już teraz w Radiu Gra.

jak wam się podoba taka muzyczna pobudka od samego rana. Ten poniedziałek niech będzie dobry i niech będzie jak najbardziej dla nas. Jeszcze powoli startujemy po weekendzie, a za chwilę sprawdzimy, co nas czeka dziś w kalendarzu.

0: poniedziałkowe, wakacyjne rano i dobrze. Mamy już 20 lipca. Proszę bardzo, jak szybko minęło. Już tak naprawdę możemy powiedzieć, że ostatnia prosta pierwszego miesiąca wakacji. Zatem imieniny dzisiaj obchodzą Czesław, Małgorzata, Hieronim, Paweł, Leon, Czesława i Remigiusz. Najlepszego w kalendarzu świąt nietypowych za to, proszę bardzo, Międzynarodowy Dzień Szachów i Dzień Księżyca. Wyobrażacie to sobie? Taka partyjka szachów w świetle księżyca. Magicznie, magicznie. No ale więcej magii będzie oczywiście po siódmej w naszym horoskopie.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
6: Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia. Wedel kraż.

0: Odkryj świat bez granic. W Teatrze Muzycznym Capitol zobacz piąte widowisko Fundacji L'Enfant, Gniazdo Nadziei. Ponad 70 młodych artystów z całego świata połączy muzykę, taniec, teatr i podniebne akrobacje w spektaklu pełnym emocji, odwagi i nadziei. Pokazy 27 i 28 lipca. Bilety na biletyna.pl. Organizator Fundacja Przyjaźń, Sztuka, Edukacja. Projekt współfinansują Gmina Wrocław oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Internet bez limitu przez pół roku. W Play na kartę nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej. Play.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.
5: To jest Gra FM.

0: poniedziałkowe, wakacyjne rano i dobrze, a we Wrocławiu mamy się dobrze z remontami torowisk, które trwają pełną parą. Na ulicy Trauguta pojawiają się nowe tory, a ekipa wymienia wysłużoną infrastrukturę w rejonie skrzyżowania z Krasińskiego. Także podglądamy i cieszymy się. Utrudnienia potrwają jeszcze do początku października. Warto uzbroić się w cierpliwość, no bo co, czeka nas trochę utrudnień, objazdów, szukania może właściwego przystanku, a potem będzie można już śmigać po nowych torach.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Myślę, że tego numeru już nie trzeba przedstawiać. Powiem tylko tytuł. Just the way you are. No i najlepiej, żebyśmy wzięli to sobie do serca. Szczególnie w poniedziałkowy poranek, kiedy to czujemy się jeszcze nie do końca sobą. A przed godziną siódmą pojawi się na naszej antenie jeszcze zespół Wilki. Urkę już niedługo w Radiu Gra.
1: Reklama.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Czystość to nie przypadek, to efekt profesjonalizmu. Agat Group oferuje kompleksowy zakres profesjonalnych usług utrzymania czystości w obiektach powyżej 1000 metrów kwadratowych. Całoroczne utrzymanie terenów zewnętrznych, wysokościowe i alpinistyczne mycie okien. Agat Group, lider czystości. Telefon 71 88 988. www.agat-group.pl.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Ty plus słodka przekąska równa się owocowa promka w Carrefourze. Winogrona jasne 58% taniej. 6,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 lipca. Cena przed obniżką 16,99.
8: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Po reklamie.
0: Sprawdzamy poniedziałkowe prognozy pogody dla Wrocławia. Na razie od samego rana 13-14 stopni na termometrach. Zachmurzenie umiarkowane, no a później po południu możemy spodziewać się maksymalnie 20 stopni Celsjusza, no i nadal niestety sporo chmur, a do tego opadów deszczu. Te rozpoczną się już wczesnym popołudniem, no i prawdopodobnie mogą przelotnie towarzyszyć nam do końca dnia.

0: Dobre poranne granie tylko w radiu gra. Śledzimy to, co się dzieje na świecie. I oczywiście, nie wiem jak wy, ale ja obejrzałam ten finał. I tak, wiedziałam, że się nie wyśpię. Obejrzałam wczoraj finał mundialu. Było nie do końca piłkarsko, ale za to muzyczne wrażenia dostarczyły. Madonna, Justin Bieber, działo się działo w połowie meczu. Przynajmniej tutaj zapewnili nam atrakcję, no bo pierwsza bramka dopiero padła w dogrywce. Hiszpania zwyciężyła 1-0. To już drugie w historii zwycięstwo tej reprezentacji. No i domyślam się, że ostatnia noc w Hiszpanii spokojna nie była. No ale mam nadzieję, że chociaż dzisiaj szef nie będzie marudził z przyznaniem urlopu na żądanie.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: jest mały krok dla zegarka, ale wielki dla nas. Zbliża się godzina 7, czas wziąć się w garść, no i szykować nieco śmielej do pracy. Tam, gdzie musicie się pojawić jeszcze przed godziną 8, towarzyszyć będę wam ja, wakacyjne rano i dobrze i oczywiście już za chwilę o pełnej, także raport Radia Gra wraz z prognozą pogody. Słuchajcie uważnie i zostańcie blisko radia.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
2: Reklama.
3: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
4: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
5: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
3: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po 2 latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
6: Jedna wizyta może zmienić naprawdę wiele. Deweloper Atal zaprasza na Dzień Otwarty. Już 25 lipca w godzinach 10-15. Odwiedź inwestycje Żerniki na nowo przy ulicy Lipińskiego, Szczedronia 37/1. Czekają na ciebie rabaty na wszystkie mieszkania. Bezpłatne konsultacje z doradcą kredytowym, aromatyczna kawa i poczęstunek. Nie przegap tej okazji. Do zobaczenia na Dniu Otwartym. Szczegóły na atal.pl.
7: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się odmalować salon.
9: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
8: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
9: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
10: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Nie każde lato daje takie okazje. Tylko teraz w Toyota Długołęka trwa letni outlet. Rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. A przy zakupie auta rozdajemy bagażniki rowerowe. Toyota Yaris, kredyt 50 na 50. Wpłacasz 44 900 zł i wyjeżdżasz. Szukasz SUVa? Yaris Cross już od 635 zł netto miesięcznie. Nie odkładaj wizyty w Toyota Długołęka. Samochodów w tej ofercie jest coraz mniej. Czas na toyota.pl.
2: Po reklamie.
0: Już 7, sprawdzamy co się dzieje w regionie, kraju i na świecie. Czas na raport Radia Gra.
12: Rafał Jędraszek, dzień dobry. Na początek porannego raportu, ulica Trauguta we Wrocławiu, gdzie trwają intensywne prace przy remoncie torowiska tramwajowego w rejonie skrzyżowania z Krasińskiego. Obejmują wymianę rozjazdów oraz całej infrastruktury torowej. W części bliżej placu Dominikańskiego pojawiły się już pierwsze fragmenty nowych torów, natomiast w kierunku placu Wróblewskiego na wysokości Akademii Sztuk Pięknych torowisko zostało całkowicie rozebrane i wymieniane jest w obu kierunkach jednocześnie. Utrudnienia w ruchu tramwajowym potrwają do początku października. Remont na Trauguta to część większego programu modernizacji torowisk, na który MPK przeznaczyło ponad 25 milionów złotych. Przypomnijmy, równolegle prace prowadzone są na ulicy Trzebnickiej i w rejonie ulic Peronowej, Stawowej i na krzyżówce Sucha, Borowska, Ślężna, Swobodna.
13: O tym się mówi we Wrocławiu.
12: Blisko 94 miliony złotych z funduszu dopłat BGK trafi na budowę osiedla społecznej inicjatywy mieszkaniowej, w skrócie SIM, we Wrocławiu. Inwestycja realizowana przez spółkę należącą do miasta i Skarbu Państwa powstanie na pograniczu Jagodnej i Wojszyc w rejonie ulic Drabika, Lutosławskiego, Buforowej i Asfaltowej. Planowany termin oddania osiedla to koniec 2028 roku. W sierpniu ruszy drugi nabór chętnych do zamieszkania. W ramach pierwszego etapu inwestycji powstanie 8 budynków, a w nich łącznie 405 mieszkań przeznaczonych pod stabilny najem z czynszem niższym niż rynkowy. Najemcy będą mogli skorzystać z dopłat w ramach programu Mieszkanie na Start. Najem jest bezterminowy pod warunkiem przestrzegania umowy. Osiedle ma być atrakcyjną alternatywą dla osób, które nie chcą lub nie mogą zaciągnąć kredytu hipotecznego.
13: Wiadomości ogólnopolskie.
12: To będzie miejsce, w którym będą odrywać dzieci od telefonów. W Krakowie powstanie Małopolskie Centrum Psychiatrii i Leczenia Uzależnień od Nowych Technologii Cyfrowych. Nowa placówka, pierwsza taka w kraju, będzie częścią szpitala dziecięcego imienia Świętego Ludwika przy Strzeleckiej. Centrum powstać ma za 3 lata. Znajdzie się w nim nowy oddział psychiatryczny liczący 15 łóżek. W Radiu Gra FM czas na poranny raport sportowy. Rafał Jędraszek, zapraszam. Piłkarska reprezentacja Hiszpanii mistrzem świata. We wczorajszym finale pokonała broniącą tytułu Argentynę 1-0 i to po dogrywce. Po raz pierwszy w historii w finale mundialu spotkały się aktualny mistrz Europy z aktualnym mistrzem świata, jednocześnie triumfatorem Copa America. O wygranej Hiszpanii zdecydował gol Ferrana Torresa w 106 minucie. Natomiast królem strzelców został Francuz Kylian Mbappé, który strzelił łącznie 10 goli. Dzień wcześniej jego zespół przegrał mecz o trzecie miejsce z Anglią 4-6. Mbappé jest pierwszym piłkarzem, który dwukrotnie został królem strzelców Mistrzostw Świata. Po złotego buta sięgnął również podczas mundialu w Katarze w 2022 roku. Wtedy triumf w klasyfikacji najskuteczniejszych dało mu 8 trafień. Wrocław o poranku w towarzystwie słońca i zachodniego umiarkowanego wiatru. Możliwe, że przed południem lekko pokropi deszcz. Na redakcyjnym barometrze Radia Gra 1017 hektopaskali. Taka wartość ciśnienia utrzyma się do końca dnia. Wrocławskie termometry pokażą dziś maksymalnie 20 stopni Celsjusza.
0: Najważniejsze informacje za nami, ale spokojnie, kolejne już za godzinę. Najwięcej się dzisiaj pewnie będzie i tak mówić o piłkarzach, w końcu mundial za nami. A czyżby to byli nasi współcześni herosi? Zadaję sobie to pytanie, ponieważ utwór nieprzypadkowy już teraz na naszej antenie. Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero. Już teraz Oliwia Ciszewska, zapraszam na ten wspólny, wspaniały poniedziałkowy poranek w Radiu Gra.

0: mundialowa Shakira przypomina o swoim wczorajszym występie na finałach. No działo się, działo, pięknie się zaprezentowała, było magicznie. A skoro o magii mowa, to już teraz przejdźmy do naszego horoskopu, bo ten jak zwykle pełen dobrych rad. Poniedziałek w kosmosie, tak ogólnie, maluje się następująco. Gwiazdy sprzyjają dzisiaj zarówno tym na urlopach, jak i w pracy. To dobre wieści, a szczególnie dzisiaj duże natchnienie mogą poczuć wszyscy ci, którym szykuje się jakaś podróż, a może dopiero dzisiaj ją zaplanują. Dobre wieści dla bliźniąt, księżyc przyciągnie dziś do was sporo szczęścia i dobrych zbiegów okoliczności. Rak z kolei poczuje wiatr w żaglach, szczególnie przy rozwiązywaniu problemów dnia codziennego. No to powodzenia, chociaż najlepiej jakby tych problemów było jak najmniej.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Wakacyjne rano i dobrze, a my wracamy jeszcze na chwilę do tematu mundialu, który skończył się wczoraj. Emocje opadają powoli, ale FIFA zaczęła liczyć pieniądze. Mistrzowie świata z Hiszpanii wywalczyli dla swojej federacji rekordową premię w wysokości 50 milionów dolarów, czyli blisko 180 milionów złotych, tak w przeliczeniu. I nawet drużyny, które odpadły już po fazie grupowej, dostały po 9 milionów dolarów za sam udział w turnieju. No, dlatego jeżeli czasem czujecie, że coś was omija w pracy, jakaś premia przeleciała koło nosa, to pomyślcie, jak czuje się nasza polska reprezentacja.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
5: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
4: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
5: A każdy dzień to nowa przygoda.
6: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje osiedle Aleja Platanowa 2. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Już po 5 latach mieszkanie może być Twoje. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
7: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
8: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
9: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka Gorenje 186 cm. Taniej o 200 zł. Teraz za 1589 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1789. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Po reklamie.

0: Dobry poniedziałkowy poranek nie zrobi się sam. Trzeba trochę się postarać, a my gramy na przykład dobrą poradną muzykę. Hity pełne słońca w Radiu Gra Wrocław. Za chwilę znowu także stanie się filmowo u nas, bo już 23 lipca rusza festiwal Nowe Horyzonty. Przez 11 dni na widzów czeka blisko 300 filmów z całego świata. Pokazy plenerowe w rynku, mnóstwo premier, których nie zobaczymy w zwykłych kinach. Trzeba tu do nas przyjechać. Jeśli więc w najbliższych dniach spotkacie kogoś, kto po wyjściu z kina spieszy się gdzieś, czy to do innego kina, czy na kawę, no to znak, że Nowe Horyzonty się zaczęły. Na jednym filmie w ciągu dnia trudno będzie skończyć.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Sad Girls, hity pełne słońca na antenie Radia Gra. Lecimy dalej, bo już za chwilę trochę po polsku. Mój jest ten kawałek podłogi, ale także poszalejemy sobie razem z Loco Loco. To jeszcze przed godziną ósmą.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Znowu muszę się zająć windykacją.
5: To coś z indykiem?
4: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
5: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
6: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
7: Zapowiada się gorące lato w salonach Volkswagena we Wrocławiu. Ponad 100 samochodów gotowych do odbioru, w tym bestseller. Nowy T-Roc już od 999 zł brutto miesięcznie. W standardzie z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem. Różne formy finansowania dla klientów indywidualnych i firm. Oferta dostępna w salonach Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 oraz Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81. Zapraszamy!
8: Jedna wizyta może zmienić naprawdę wiele. Deweloper Atal zaprasza na Dzień Otwarty. Już 25 lipca w godzinach 10-15. Odwiedź inwestycje Żerniki na Nowo przy ulicy Lipińskiego, Szczedronia 37/1. Czekają na Ciebie rabaty na wszystkie mieszkania. Bezpłatne konsultacje z doradcą kredytowym, aromatyczna kawa i poczęstunek. Nie przegap tej okazji. Do zobaczenia na Dniu Otwartym. Szczegóły na atal.pl.
9: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie dwóch.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Po reklamie.
12: Wrocław o poranku w towarzystwie słońca i zachodniego umiarkowanego wiatru. Możliwe, że przed południem lekko pokropi deszcz. Na redakcyjnym barometrze Radia Gra 1017 hektopaskali. Taka wartość ciśnienia utrzyma się do końca dnia. Wrocławskie termometry pokażą dziś maksymalnie 20 stopni Celsjusza.
13: To jest Gra FM.

0: wakacyjne rano i dobrze na antenie Radia Gra Wrocław. A teraz takie małe ostrzeżenie na wszelki wypadek. Już we wtorek, czyli jutro, usłyszymy syreny alarmowe. 21 lipca w całej Polsce, czyli także u nas we Wrocławiu, zostaną przeprowadzone testy systemu ostrzegania i alarmowania, więc sygnały mogą pojawiać się między 7 a 19. Czyli jeśli rano obawiacie się zaspania do pracy, to macie szansę, że oprócz budzika zadzwoni wam coś jeszcze. Tylko lepiej zasnąć z otwartym oknem.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Zbliża się godzina 8, a w naszej redakcji robi się coraz bardziej tłoczno. Nie wiem, jak jest w waszych miejscach pracy, ale u nas pierwsze pytanie to z reguły, jak tam samopoczucie? No i mam nadzieję, że to poniedziałkowe będzie u was jak najlepsze, ponieważ zaczynamy ten dzień razem. Już za chwilę kolejna dawka poniedziałkowych informacji, zatem zostańcie blisko radia.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
3: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
6: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
5: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
6: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
5: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
6: Paulina Sykut-Jerzyna
5: i Krzysztof Ibisz.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serce. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serce możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serce.
9: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Po reklamie.
0: Mamy poniedziałek, 20 lipca w kalendarzu i godzinę 8 na zegarach. Czas na raport. Radia Gra.
10: Rafał Jędraszek, zapraszam. Na początek najnowsza inwestycja zakończona na wrocławskich Karłowicach, gdzie mieszkańcy mogą korzystać już z nowoczesnego, zrewitalizowanego podwórka położonego między ulicami Kromera, Bydgoską i Łąką Mazurską. Na terenie podwórka powstały 3 strefy wypoczynku: herbarium, rozarium i winiarnia. Dla najmłodszych przygotowano 2 place zabaw oraz boisko. Nie zabrakło również licznych miejsc do odpoczynku dla mieszkańców w każdym wieku. Projekt uwzględnia rozwiązania przyjazne środowisku. Zainstalowano 7 ogrodów deszczowych oraz przepuszczalne nawierzchnie, które pomagają zatrzymywać wodę opadową, a wieczorami podwórko zyskuje wyjątkowy klimat dzięki projektorom wyświetlającym obraz nocnego nieba i gwiazdozbiorów. Inwestycja o wartości blisko 6 400 000 zł zrealizowana została przy wsparciu funduszy unijnych.
1: Temat dnia w Radiu Gra.
10: To nie turystyka, to okrucieństwo. Specjaliści z wrocławskiego ZOO apelują o rozwagę w czasie wakacyjnych wyjazdów. Wyłapywanie zwierząt z natury, brutalna tresura i trzymanie w złych warunkach to ciemna strona turystyki, którą często nieświadomie wspieramy. Jeśli atrakcja pozwala na bliski kontakt z dzikim zwierzęciem, to nie jest etyczna.
11: Wszelkie takie pseudoatrakcje, które skracają ten dystans i pozwalają nam na przykład na dotykanie, głaskanie, czy też trzymanie na rękach takiego zwierzęcia, które jest dzikie, są po prostu nieetyczne. Wszelka jazda na słoniach jest nieetyczna. Nie ma ani jednego miejsca na świecie i ani jednego słonia, dla którego jazda na grzbiecie nie byłaby torturą.
10: Mówiła Radiu Gra Weronika Łysek z wrocławskiego ZOO.
1: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
10: 3 godziny potężnych eksplozji amerykańskie siły zakończyły 9 z kolei noc ataków na Iran. Uderzenia, jak poinformował Donald Trump, przeprowadzono, by uhonorować amerykańskich żołnierzy, którzy w ostatnich dniach zginęli na Bliskim Wschodzie. O poranku w Radiu Gra. Czas na kolejny dziś raport sportowy. Rafał Jędraszek, zapraszam. Piłkarski Śląsk Wrocław zakończył okres przygotowawczy zwycięstwem nad FC Zlin 3-1. Spotkanie rozegrane przy Oporowskiej było ostatnim sprawdzianem przed startem nowego sezonu PKO BP Ekstraklasy. Drużyna prowadzona przez Antę Szymundzę wystąpiła w składzie identycznym jak tydzień wcześniej w sparingu z Odrą Opole. Mecz rozpoczął się od wyrównanej walki, jednak to Śląsk jako pierwszy objął prowadzenie po kontrataku wykończonym przez Marianaca. Wrocławianie podwyższyli wynik tuż przed przerwą po precyzyjnym strzale Rosiaka. Po zmianie stron goście zdobyli bramkę kontaktową. Chwilę później Marianac ponownie wpisał się na listę strzelców, ustalając wynik spotkania. Śląsk-Wrocław rozpocznie ligowe rozgrywki 25 lipca wyjazdowym meczem z Górnikiem Zabrze.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
10: Początek tygodnia z umiarkowaną temperaturą maksymalną jak na lato. Wrocławskie termometry pokażą do 20 stopni Celsjusza. Barometr Radia Gra wskazuje 1017 hektopaskali. Ciśnienie stabilne w ciągu dnia. Przewaga słońca, ale przed południem niewykluczone niewielkie przelotne opady deszczu. Wiatr umiarkowany zachodni.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
0: Kto lubi wspominać stare hity? Mam nadzieję, że nie tylko ja, bo już teraz Rihanna i Umbrella na antenie Radia Gra. I tak wchodzimy w godzinę 8. Oliwia Ciszewska. Zapraszam. Aha.

Back to You, hity pełne słońca na antenie Radia Gra. Nawet jeśli trochę nam brakuje tego słoneczka na niebie, to my dostarczamy go w postaci naszych dobrych letnich rytmów. A przechodząc do tematów już nieco bardziej poniedziałkowych, to na przykład usłyszałam, że złoty nam ostatnio trochę osłabł, zarówno wobec euro, jak i dolara. Eksperci zwracają uwagę, że to nie musi być jednak początek większych problemów, bo sytuacja może się jeszcze odwrócić. Czyli wiadomo, klasycznie, jak w poniedziałek, nawet złoty wchodzi w ten tydzień trochę bez energii, ale spokojnie, może po pierwszej kawie i on się rozkręci, bo jak wiadomo, każdy czasem zaczyna tydzień ze spadkiem, a potem jest już tylko lepiej.

0: Lil Trisha McNeil, Perfect Love. Gorąco się zrobiło w sercach, dlatego też o gorących tematach już teraz będzie mowa, bo klimatolodzy zwracają uwagę, że liczba dni z temperaturą powyżej 30 stopni w ostatnich dekadach w Polsce mocno wzrosła. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu takich dni było kilka lub kilkanaście w roku, a teraz potrafi być ich już znacznie więcej. Na szczęście dzisiaj mamy trochę oddechu od tropików, można spokojnie wyjść z domu bez planowania trasy od cienia do cienia, ale wygląda na to, że w kolejnych latach parasol przeciwsłoneczny może stać się równie ważnym elementem wyposażenia naszej torby czy plecaka, jak klucze, czy chociażby telefon.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
8: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
10: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
9: A, no i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
13: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
14: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
15: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu ser królewski sierpc 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 6,49. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 26,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Po reklamie.
17: To jest Gra FM.
18: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Dobre granie o poranku w Radiu Gra Wrocław. A teraz jeszcze w ramach podsumowania weekendu i nadrobienia niektórych spraw, no to powiem tak skromnie z naszej anteny, wszystkiego najlepszego dla panów policjantów i pań policjantek z okazji ich święta, bo ono właśnie było dopiero co. A skoro nasze służby miały swoje święto, to oznacza to jedno: awanse, odznaczenia i podziękowania za codzienną służbę. W Komendzie Miejskiej Policji we Wrocławiu wyższe stopnie otrzymało 320 funkcjonariuszy, a wyróżnieni zostali też pracownicy cywilni. Zatem do życzeń dołączamy gratulacje. Także dzisiaj rano policjanci mogą mieć trochę lepszy humor, a wiadomo, zadowolony policjant to może i mniej surowe spojrzenie na drodze. Kierowcy, jest szansa, że przez chwilę mandaty będą rozdawane trochę rzadziej.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Dawid Podsiadło wyśpiewał nam, jak to wszystko potrafi pięknie zrobić na błysk. Przydałby mi się w weekend w trakcie sprzątania. No ale przechodząc już do tego, co za chwilę się będzie działo na naszej antenie, to między innymi September, na szczęście nie w kalendarzu, ale także zespół Train pojawi się jeszcze przed godziną dziewiątą.
1: Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
1: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Zapowiada się gorące lato w salonach Volkswagena we Wrocławiu. Ponad 100 samochodów gotowych do odbioru, w tym bestseller. Nowy T-Roc już od 999 zł brutto miesięcznie. W standardzie z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem. Różne formy finansowania dla klientów indywidualnych i firm. Oferta dostępna w salonach Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 oraz Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81. Zapraszamy!
4: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
5: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
4: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
5: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
4: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
5: Paulina Sykut-Jerzyna
4: i Krzysztof Ibisz.
6: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
7: Są zakupy, których później się żałuje. I są takie, z których jest się dumnym przez lata. Dlatego Toyota Długołęka to miejsce, w którym klienci kupują najwięcej samochodów z przebiegiem w Polsce. Teraz podczas letniej wyprzedaży outletowej czekają na Ciebie nie tylko auta sprawdzone w serwisie i objęte gwarancją dealera, ale też wyjątkowe przeceny. A w lipcu do zakupu rozdajemy bagażniki rowerowe. Kup mądrze, kup pewnie. Odwiedź Toyota Długołęka.
8: Jedna wizyta może zmienić naprawdę wiele. Deweloper Atal zaprasza na Dzień Otwarty. Już 25 lipca w godzinach 10-15. Odwiedź inwestycje Żerniki na Nowo przy ulicy Lipińskiego, Szczedronia 37/1. Czekają na Ciebie rabaty na wszystkie mieszkania. Bezpłatne konsultacje z doradcą kredytowym, aromatyczna kawa i poczęstunek. Nie przegap tej okazji. Do zobaczenia na Dniu Otwartym. Szczegóły na atal.pl. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
11: Po reklamie.
12: Początek tygodnia z umiarkowaną temperaturą maksymalną jak na lato. Wrocławskie termometry pokażą do 20 stopni Celsjusza. Barometr Radia Gra wskazuje 1017 hektopaskali. Ciśnienie stabilne w ciągu dnia, przewaga słońca, ale przed południem niewykluczone niewielkie przelotne opady deszczu. Wiatr umiarkowany zachodni.

0: Wakacyjne rano i dobrze. Powoli zbliżamy się już do godziny 9, ale zanim najświeższy raport i prognoza pogody, to wróćmy do tematu, o którym już ostatnio mówiliśmy, czyli o opłatach za paczki z Chin. Przypomnijmy, za małe przesyłki spoza Unii Europejskiej pojawiła się dodatkowa opłata, między innymi przy zakupach z popularnych chińskich platform, no i wygląda na to, że część klientów faktycznie zaczęła dwa razy zastanawiać się przed kliknięciem zamawiam. Firmy kurierskie zauważają już spadek liczby paczek z Chin. Wygląda na to, że rozsądek zaczyna zaglądać do koszyka i portfela, choć wiadomo, do czasu, aż nie pojawi się nam reklama jakiegoś niezbędnego gadżetu. Prosto z Azji.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Jeżeli ktoś nie ma zegarka przy sobie, to od razu mówię, zbliża się godzina 9:00, wraz z nią kolejny raport i prognoza pogody. Mogę już tylko tak powiedzieć, że zbliża się także w kierunku naszego studia Mariusz Pucyło, ale o tym więcej już po 9:00.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do środy borówki amerykańskie 10,99 za opakowanie 400 gramów, a do tego winogrona ciemne na wagę 9,99 za kilogram. Tak, winogrona ciemne 9,99 za kilogram. Świeże owoce.

0: Twój Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
2: O, mechanik idzie.
3: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
4: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
5: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
6: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
7: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
6: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
7: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
6: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
7: Paulina Sygut-Jerzyna
6: i Krzysztof Ibisz.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
1: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
0: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
1: A każdy dzień to nowa przygoda.
2: Odkryj świat bez granic. W Teatrze Muzycznym Kapitol zobacz piąte widowisko Fundacji L'Enfant, Gniazdo Nadziei. Ponad 70 młodych artystów z całego świata połączy muzykę, taniec, teatr i podniebne akrobacje w spektaklu pełnym emocji, odwagi i nadziei. Pokazy 27 i 28 lipca. Bilety na biletyna.pl. Organizator Fundacja Przyjaźń, Sztuka, Edukacja. Projekt współfinansują Gmina Wrocław oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
3: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
4: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
5: Wybiła godzina 9. Czas po raz kolejny na raport Radia Gra.
6: Rafał Jędraszek, ten raport zaczynam od oddania do użytku nowego kompleksu sportowego oraz zakończonego remontu budynku koszarowego w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Właśnie oddano do użytku nowe obiekty, z których korzystać będą przyszli oficerowie. W ramach inwestycji powstała nowoczesna hala sportowa o powierzchni ponad 6000 m2, wyposażona w 3 boiska, 2 ścianki wspinaczkowe, siłownie, salę do sportów walki, salę fitness, strefę odnowy biologicznej oraz zaplecze dydaktyczne i administracyjne. Kompleks sportowy obejmuje również pełnowymiarowe boisko piłkarskie z bieżnią lekkoatletyczną, trybuną, boiska do piłki ręcznej, siatkowej i koszykowej oraz kort tenisowy. Dodatkowo oddano do użytku nowy ośrodek sprawności fizycznej. Zmodernizowany budynek koszarowy zapewnia natomiast miejsca noclegowe dla ponad 260 studentów.
7: O tym się mówi we Wrocławiu.
6: Wyjątkowe wsparcie dla rodziców dzieci chorujących na nowotwory. Wrocławska Fundacja na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową wystartowała z akcją Kawa dla mam. Dołączyć może każdy, wystarczy wejść na stronę internetową naratunek.org/kawa i dorzucić dowolną kwotę do trwającej zbiórki. Za zebrane pieniądze fundacja kupuje dobrej jakości ziarna i zaprasza do kameralnego pomieszczenia, w którym pracownik fundacji serwuje rodzicom kawę.
8: Jeżeli chcemy zająć się dobrze naszym dzieckiem, to ten rodzic musi być stabilny i emocjonalnie musi być przygotowany do tego, żeby być oparciem dla swojego dziecka. Więc my chcemy się zająć tym rodzicami po to, żeby oni mogli wrócić na salę do swoich pociech i być tam na 100%.
6: Mówiła Radiu Gra Anna Szymańska z fundacji. I na koniec ważna informacja dla turystów odpoczywających w górach. W Tatrach ruszają remonty dwóch popularnych szlaków. Chodzi o trasę na Zawrat. Prace będą też prowadzone na szlaku na Rysy powyżej czarnego stawu gąsienicowego.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
6: Na redakcyjnym termometrze Radia Gra okolice 17 kreski na plusie. Do 20 stopni Celsjusza maksymalnie wyniesie dziś we Wrocławiu temperatura. Ciśnienie stabilne w granicach 1017 hektopaskali. Wiatr umiarkowany, zachodni. Przed południem prognozy nie wykluczają niewielkich, przelotnych opadów deszczu.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
5: No i po 9:00, drodzy Państwo, ja niestety muszę się pożegnać, ale na szczęście nie żegnam się na długo, bo słyszymy się już jutro, z samego rana, od godziny 6:00. No i tak jak wspominałam, zostawiam Was w bardzo dobrych rękach. Mariusz Pucyło już teraz przyrządzi najlepszą kawę, herbatę, no i spędzi z Wami to przedpołudnie, a także nieco dłużej, bo dobrej muzyki nigdy nie za wiele. Oliwia Ciszewska, dzięki za dziś. Do usłyszenia. Pa!

0: Piłka nożna, spać nie można, mówi powiedzenie, ale 3 godziny oglądania meczu dla jednej bramki to chyba jednak trochę mało. No, mam nadzieję, że my z poniedziałkiem wygramy dzisiaj wyższym wynikiem. Witajcie, Mariusz Pucyło, kłaniam się, hity pełne słońca, za chwilę Modern Talking.
1: Reklama. Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
2: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
3: W lodówce tej nowej!
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
5: Jedna wizyta może zmienić naprawdę wiele. Deweloper Atal zaprasza na Dzień Otwarty. Już 25 lipca w godzinach 10-15 odwiedź inwestycje Żerniki na nowo przy ulicy Lipińskiego, Szczedronia 37/1. Czekają na Ciebie rabaty na wszystkie mieszkania. Bezpłatne konsultacje z doradcą kredytowym, aromatyczna kawa i poczęstunek. Nie przegap tej okazji. Do zobaczenia na Dniu Otwartym. Szczegóły na atal.pl.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się odmalować salon.
7: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
6: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
7: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
9: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
10: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
11: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
12: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
13: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka Gorenje 186 cm. Taniej o 200 zł. Teraz za 1589 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1789. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: Po reklamie.
15: To jest Gra FM.

0: od dawna to wiem.
1: Tak szukam w pamięci i wydaje mi się, że to jest pierwsze w historii polskiej piosenki wykorzystanie słowa głupku w tekście. Męskie granie orkiestra ma przed sobą jeszcze dwa koncertowe weekendy. Przełom lipca i sierpnia we Wrocławiu, a potem 7 i 8 sierpnia w Krakowie. U nas nieustający koncert pod hasłem Hity pełne słońca. Teraz Juanes, gramy dalej.

0: The Course w Radiu Gra. No i mundial już za nami, ale kto kocha piłkę, ten się nie martwi, bo przecież w najbliższych dniach rusza nasza Ekstraklasa. No i dla nas we Wrocławiu to szczególnie ważny okres. Śląsk powrócił do Ekstraklasy. To przypomnę albo podpowiem, najbliższy mecz Śląska będzie na wyjeździe. To będzie w najbliższą sobotę 25 lipca, a gospodarzem będzie Górnik Zabrze. Najbliższy mecz u siebie Śląsk-Wrocław zagra z Rakowem Częstochowa. To będzie 2 sierpnia. Za chwilę pogoda dla Wrocławia, potem Lady Gaga.
1: Reklama.
2: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
3: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
2: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
3: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
2: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
3: Paulina Sykut-Jerzyna
2: i Krzysztof Ibisz.
4: Seniory, hoy le recomiendo los frutos del mar.
5: Fruktos, czyli owoce. Bierzemy?
6: Bierzemy.
4: Buen provecho.
6: A to co?
5: No, owoce, ale morza.
7: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
8: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
9: Jedna wizyta może zmienić naprawdę wiele. Deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty. Już 25 lipca w godzinach 10-15. Odwiedź inwestycje Żerniki na nowo przy ulicy Lipińskiego, Szczedronia 37/1. Czekają na Ciebie rabaty na wszystkie mieszkania. Bezpłatne konsultacje z doradcą kredytowym, aromatyczna kawa i poczęstunek. Nie przegap tej okazji. Do zobaczenia na dniu otwartym. Szczegóły na atal.pl.
10: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
11: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
12: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
13: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie pomidory jedyne malinowe, cena przed obniżką 12,99, teraz 4,99 za kilogram, a z kuponem Lidl Plus tylko 2,99 za kilogram, a polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99, teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
16: Na redakcyjnym termometrze Radia Gra okolice 17 kreski na plusie. Do 20 stopni Celsjusza maksymalnie wyniesie dziś we Wrocławiu temperatura. Ciśnienie stabilne w granicach 1017 hektopaskali. Wiatr umiarkowany, zachodni. Przed południem prognozy nie wykluczają niewielkich przelotnych opadów deszczu.
17: Słuchasz radia Gra FM.

0: hity, pełne słońca w poniedziałek 20 lipca. To jest ostatni miesiąc roku, w którym słońce zachodzi po 21. To się wszystko zmieni w najbliższy piątek. Wtedy zachód słońca już o 20:59. A konkretnie dzisiaj to będzie 21:05, a dzień potrwa 16 godzin i 15 minut.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
2: Reklama.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka tylko 6,49 za kilogram, 4 kilo na osobę. A masło polskie Ekstra 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
4: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
3: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
4: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
3: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
4: Paulina Sykut-Jerzyna
3: i Krzysztof Ibisz.
5: Skuteczna ochrona zaczyna się od profesjonalistów. Agat Group od lat zapewnia bezpieczeństwo w zakresie ochrony osób i mienia, ochrony VIP, zabezpieczenia imprez masowych oraz usługi detektywistyczne. Zaufaj liderom w swojej branży. Agat Group. Siła bezpieczeństwa. Telefon 71 88 988. www.agat-group.pl.
6: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
7: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
8: Zostanę jeszcze chwilkę w pannie.
7: A co?
9: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
8: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
9: Bo zależy mi na sobie.
8: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
10: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 3,99 za sztukę. Cena sprzed obniżki 6,99. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
11: Po reklamie.
12: Mamy 10:00, pora na raport. Sprawdzamy wszystkie najważniejsze wiadomości i te lokalne, i krajowe, i światowe. Zapraszam.
13: Na wrocławskich Gajowicach kierowcy zapłacą za parkowanie. Tą informacją zaczynamy raport Radia Gra. Przy mikrofonie Rafał Jędraszek. Strefa płatnego parkowania na tym osiedlu, choć istnieje w dokumentach od 2024 roku, wciąż nie została wprowadzona w praktyce. Obecnie miasto szuka projektanta, który przygotuje nową organizację parkowania na Gajowicach i wskaże lokalizację przyszłych parkomatów. Zmiany obejmą niemal wszystkie ulice Gajowic, w tym m.in. Altanową, Brązową, Kruczą, Lubuską, Skwierzyńską czy Żelazną. Wybrany w przetargu projektant będzie miał rok na przygotowanie dokumentacji, która określi liczbę i rozmieszczenie miejsc postojowych oraz szczegóły dotyczące organizacji ruchu. Prace obejmą także propozycje korekt krawężników i remontów chodników. Dopiero po zakończeniu tego etapu ruszą procedury wdrożeniowe i montaż parkomatów. Według szacunków opłaty za parkowanie na Gajowicach mogą zacząć obowiązywać najwcześniej w latach 2028-29.
14: Wracamy do sprawy.
13: Mówimy dzisiaj o turystyce z etyką w tle, na co uwrażliwia nas wrocławskie zoo. Przedstawiciele ogrodu apelują, by nie wspierać quasi-atrakcji, w trakcie których możemy zbliżać się do dzikich zwierząt.
15: Gdzie można pogłaskać tygrysa, pogłaskać lwa, czy geparda, czy innego dzikiego kota, to wszystko są atrakcje nieetyczne. Nie ma też absolutnie nic etycznego w takich pokazach, które widzimy, no nie tylko nad Bałtykiem, ale też w Azji Południowo-Wschodniej, czy też w Marrakeszu na placu Jamalf, jeżeli chodzi o Maroko. Mamy kataryniarzy, którzy takie małpki mają przy katarynkach, też nie jest to etyczne.
13: Apelowała Weronika Łysek z wrocławskiego zoo.
14: Wiadomości ogólnopolskie.
13: Podtopione domy, zalane drogi, połamane drzewa. Przez Polskę przeszedł wczoraj front burzowy. Najwięcej pracy strażacy mieli w Małopolsce, na Śląsku i na Lubelszczyźnie. Interweniowano ponad 1600 razy. Początek tygodnia we Wrocławiu pogodowo słoneczny, z możliwymi jednak niewielkimi przelotnymi opadami deszczu i umiarkowaną jak na lato temperaturą. Maksymalnie termometry wskażą dziś 20 kreskę na plusie. Ciśnienie we Wrocławiu stabilne, powyżej normy. Na redakcyjnym barometrze Radia Gra 1017 hektopaskali.
12: Już po 10, a to chyba znaczy, że pierwszy szok po powrocie w poniedziałek, po weekendzie mamy już za sobą. I bez względu na to, czy jesteście teraz w pracy, czy w trasie, czy macie urlop, czy wakacje, dobrze, że jesteście z nami. Tutaj brzmią hity pełne słońca. Radio Gra, Mariusz Pucyło, teraz Dub Dogs.

0: in the Night to Silent Circle w Radiu Gra. Jeżeli ktoś z was wybiera się do Włoch nad jezioro Como, to warto wiedzieć, że władze miasta Varena nad tym jeziorem wprowadziły sporo różnych nakazów i zakazów. Niektórych to ucieszy, drugich być może zmartwi, zależy czy szukacie spokoju, czy raczej trochę bardziej dzikiego życia. W mieście w strojach kąpielowych i topless można przebywać jedynie na plażach, na kąpieliskach, w miejscach cumowania łodzi i na pomostach. Gdzie indziej obowiązuje nakaz pełnego ubioru, złamanie zakazu to nawet do 200 euro. Grupa turystów może maksymalnie liczyć 25 osób, ma zachowywać się spokojnie i nie powodować zatorów w ruchu. Do tego nie można korzystać z systemów nagłośnienia. Kara za złamanie tych obostrzeń to do 400 euro. Władze miasta Varena nad jeziorem Como we Włoszech wprowadziły tyle kar, że turyści muszą przestać zachowywać się jak turyści.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
4: A co?
6: No może olejek na brodę, ale pachnie. Jak wakacje.
5: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
7: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce.

0: wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. Jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
2: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
5: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
4: Ci, co ją znają, reagują.
6: Ach!
5: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
7: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład szynka wieprzowa, cena przed obniżką 14,99. Teraz 33% taniej. 9,99 za kilogram.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Po reklamie.
12: To jest Gra FM.
13: A ty

0: hity pełne słońca w Radiu Gra. No właśnie, w naszej muzyce słońca nie brakuje. Gorzej z pogodą za oknem. Mamy poniedziałek, warto sprawdzić, warto zrobić sobie taki pogodowy przegląd na cały tydzień we Wrocławiu. Dzisiaj do 20 stopni, skromnie. Jutro też tylko 20. W środę już temperatura w górę 23. Czwartek ma być pochmurny, to i temperatura w dół około 18 stopni i może popadać to w czwartek w środku tygodnia. Weekend lekka poprawa. W piątek 22 stopnie, a w sobotę i niedzielę we Wrocławiu nawet do 27 stopni. A jak to będzie wyglądało dzisiaj w szczegółach, o tym już za chwilę, potem The Weekend.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
4: Odkryj świat bez granic. W Teatrze Muzycznym Kapitol zobacz piąte widowisko Fundacji L'Enfant, Gniazdo Nadziei. Ponad 70 młodych artystów z całego świata połączy muzykę, taniec, teatr i podniebne akrobacje w spektaklu pełnym emocji, odwagi i nadziei. Pokazy 27 i 28 lipca. Bilety na biletyna.pl. Organizator Fundacja Przyjaźń Sztuka Edukacja. Projekt współfinansują Gmina Wrocław oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
6: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
7: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: Znowu muszę się zająć windykacją.
9: To coś z indykiem?
8: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
9: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
10: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
11: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Jedna wizyta może zmienić naprawdę wiele. Deweloper Atal zaprasza na Dzień Otwarty. Już 25 lipca w godzinach 10-15. Odwiedź inwestycje Żerniki na nowo przy ulicy Lipińskiego, Szczedronia 37/1. Czekają na Ciebie rabaty na wszystkie mieszkania. Bezpłatne konsultacje z doradcą kredytowym, aromatyczna kawa i poczęstunek. Nie przegap tej okazji. Do zobaczenia na Dniu Otwartym. Szczegóły na atal.pl.
14: Po reklamie.
15: Początek tygodnia we Wrocławiu pogodowo słoneczny, z możliwymi jednak niewielkimi przelotnymi opadami deszczu i umiarkowaną jak na lato temperaturą. Maksymalnie termometry wskażą dziś 20 kreskę na plusie. Ciśnienie we Wrocławiu stabilne, powyżej normy na redakcyjnym barometrze Radia Gra 1017 hektopaskali.
16: To jest Radio Gra.

Benson Boone w Radiu Gra. Ja słuchając muzyki trafiłem na taki artykuł z pytaniem, czy można łączyć pomidora z ogórkiem? Bo podobno jest jakiś taki mit żywieniowy, że to szkodzi naszemu układowi trawiennemu. Powinni zapytać Bułgarów albo Greków, bo przecież podstawą sałatki szopskiej czy sałatki greckiej właśnie jest ten zestaw. Pomidor plus ogórek. Zresztą, jak doczytałem w artykule, tak, możemy bezpiecznie łączyć ogórka z pomidorem. Kamień z serca, kamień z serca. Gramy dalej teraz, Melanie C.

0: te pełne słońca.
1: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Kupuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
2: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
1: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
2: A każdy dzień to nowa przygoda.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Kaufland jest!
7: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. Tak, ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne kilogram jedynie 99 groszy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland! Kaufland jest! Po reklamie.
8: Pora na raport o 11:00. Mamy poniedziałek, 20 dzień lipca. A za chwilę No Mercy i Where Do You Go?
9: Dzień dobry, Daniel Chawrylenia z tej strony. Zapraszam na przedpołudniowy raport Radia Gra. Na początek przypominamy i uspokajamy, że jutro we Wrocławiu, podobnie jak w całym kraju, zostanie przeprowadzony ogólnopolski trening systemu ostrzegania i alarmowania. Pomiędzy 7 a 19 będziecie mogli usłyszeć dźwięk syren alarmowych. Bez obaw, to wyłącznie test sprawności systemu, nie oznacza zagrożenia i nie wymaga podejmowania żadnych działań. Informacja o prowadzonych testach zostanie także przekazana w alertach RCB oraz w aplikacji Nasz Wrocław. W tym miejscu warto jeszcze dodać, że Wrocław konsekwentnie rozbudowuje system alarmowania. Tylko w ubiegłym roku miasto przeznaczyło na zakup nowych syren alarmowych ponad 1 000 000 zł, a inwestycje według zapowiedzi magistratu będą kontynuowane. Teraz dobra wiadomość dla wrocławskich rowerzystów. Miejska Spółka Inwestycje we Wrocławiu rozstrzygnęła przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Borowskiej i Glinianej. Po podpisaniu umowy biuro projektowe będzie miało 11 miesięcy na przygotowanie projektu, a będzie to kosztowało miasto ponad 770 tysięcy złotych. Przypomnijmy, pierwsze zadanie zakłada budowę około 600-metrowej drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Borowskiej na odcinku od Kamiennej do Glinianej. Nowa trasa powstanie po zachodniej stronie ulicy, w sąsiedztwie akwaparku i terenów zielonych. Drugie zadanie obejmuje przebudowę fragmentu ulicy Glinianej na odcinku od Ślężnej do Borowskiej. Tam ma powstać nowa droga dla rowerów o długości około 135 metrów oraz zatoka autobusowa, a przy okazji wyremontowana zostanie również nawierzchnia ulicy, która obecnie jest w złym stanie technicznym. Pora na informacje z kraju. Centralne Biuro Śledcze Policji rozbiło grupę nielegalnych windykatorów długów. 4 osoby zostały zatrzymane.
10: Pod pozorem legalnej działalności podejrzani nabywali prawa do windykacji długów, pobierając od 30 do 40% prowizji. Najpierw prowadzili szczegółowe rozpoznanie dłużników, następnie kontaktowali się z tymi osobami, proponując ugodę. Odmowa wiązała się z uporczywym nękaniem. Podejrzani zastraszali dłużników i ich rodziny, nachodząc je w domach lub miejscach zamieszkania. Wykorzystywali też do tego swą kryminalną przeszłość. Zatrzymani to Polacy w wieku od 35 do 53 lat. Trafili do aresztu.
9: Tyle, Krzysztof. Zasada.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EcoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501 102 332.
9: Początkiem tygodnia do stolicy Dolnego Śląska przyszło niewielkie ochłodzenie. Dziś termometry we Wrocławiu pokażą maksymalnie 20 stopni. Poniedziałek w dalszym ciągu będzie wietrzny, a po południu możliwe, że również wilgotny. Synoptycy z IMGW prognozują bowiem niewielkie przelotne opady słabego deszczu. Wychodząc z domu warto więc mieć przy sobie parasolkę i lekkie okrycie wierzchni.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EcoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501 102 332.
8: Hity pełne słońca ulepszają poniedziałek. W ciągu najbliższych minut pojawią się m.in. Rose i Bruno Mars. Nowy David Guetta. Piosenka z filmu K-popowe Łowczynie Demonów. A na początek No Mercy, Where Do You Go? Mariusz Pucyło. Kłaniam się ponownie.

0: to Roxette w Radiu Gra, a my wspólnie wyobraźmy sobie 12 kilometrów nieprzerwanego, szerokiego pasa złocistego piasku, który miejscami osiąga nawet 200 metrów szerokości. I nie trzeba tej plaży szukać gdzieś daleko w świecie, to nie Floryda, to nie nawet hiszpańska Costa Brava, to polskie Świnoujście, położone na malowniczej wyspie Uznam, tuż przy granicy z Niemcami. Tam znajdziecie taką plażę. 12 kilometrów, można spacerować w tę i z powrotem przez cały dzień. A plaża, przypomnę, ma szerokość miejscami nawet 200 metrów. No fajnie, ktoś może powiedzieć, ale pogoda w Świnoujściu to nie taka jak w Miami. A właśnie niespodzianka, to tutaj słońce świeci najczęściej w Polsce przez ponad 1900 godzin rocznie. Gdybyście wybierali się nad Bałtyk, to warto przemyśleć taką miejscówkę. No a propos rekordów, to przypominam, że zawsze w niedzielę przed południem Mariusz Składanowski zaprasza na program Rekordowe Wakacje, tam właśnie o różnych najwakacyjnych i nie tylko. My wracamy do grania, za chwilę Rose i Bruno Mars.
1: Słuchasz radia, Gra FM.

0: Guetta na wakacje, jego nowa piosenka Run, Run, River. Tak mniej więcej miesiąc temu czekaliśmy, aż rozkwitnie dziwidło olbrzymie w ogrodzie botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Imponujący kwiat ze względu na swój rozmiar, ale także na niezbyt przyjemny zapach. To teraz coś zupełnie przeciwnego. Kwiaty, które naprawdę pięknie pachną i do tego wspaniale wyglądają. Czytam, że w Arboretum Wojsławice już kwitną liliowce i kwitnienie rozpoczęły także hortensje. Można tam zobaczyć ponad 4000 odmian. Nacieszyć oczy i inne zmysły również. Jeżeli szukacie pomysłu na dobrą, niedaleką wycieczkę, to może warto skorzystać. Arboretum Wojsławice, kwitną liliowce i hortensje. No i pięknie. Teraz Billy Ocean.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: słońca.
1: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do środy. Borówki amerykańskie 10,99 za opakowanie 400 gramów. A do tego winogrona ciemne na wagę 9,99 za kilogram. Tak, winogrona ciemne 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
4: No i co, Barbara, co?
3: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
8: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
9: Odkryj świat bez granic. W Teatrze Muzycznym Capitol zobacz piąte widowisko Fundacji L'Enfant, Gniazdo Nadziei. Ponad 70 młodych artystów z całego świata połączy muzykę, taniec, teatr i podniebne akrobacje w spektaklu pełnym emocji, odwagi i nadziei. Pokazy 27 i 28 lipca. Bilety na biletyna.pl. Organizator Fundacja Przyjaźń, Sztuka, Edukacja. Projekt współfinansują Gmina Wrocław oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
10: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Po to tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie dwóch.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: Po reklamie.
14: Z początkiem tygodnia do stolicy Dolnego Śląska przyszło niewielkie ochłodzenie. Dziś termometry we Wrocławiu pokażą maksymalnie 20 stopni. Poniedziałek w dalszym ciągu będzie wietrzny, a po południu możliwe, że również wilgotny. Synoptycy z IMGW prognozują bowiem niewielkie przelotne opady słabego deszczu. Wychodząc z domu warto więc mieć przy sobie parasolkę i lekkie okrycie wierzchni.
15: Radio Gra.

0: Golec Orkiestra, a tę nawijkę w środku utworu wykonał BDS, ostatnio szerzej znany za sprawą akcji z Łatwo Gangiem. Hity pełne słońca, a po 12 także sprawdzimy, kto ma dzisiaj urodziny na liście gwiazd, między innymi Carlos Santana. Jaki charakter mają dziś urodzeni, ile lat ma Carlos Santana, kto jeszcze dzisiaj świętuje, o tym po 12, a punktualnie w samo południe najnowszy raport.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
6: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Nie każde lato daje takie okazje. Tylko teraz w Toyota Długołęka trwa letni outlet. Rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. A przy zakupie auta rozdajemy bagażniki rowerowe. Toyota Yaris, kredyt 50 na 50. Wpłacasz 44 900 złotych i wyjeżdżasz. Szukasz SUV-a? Yaris Cross już od 635 zł netto miesięcznie. Nie odkładaj wizyty w Toyota Długołęka. Samochodów w tej ofercie jest coraz mniej. Czas na toyota.pl.
9: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. 60-kartkowy zeszyt A5, różne rodzaje, od 99 groszy za sztukę. Do tego blok rysunkowy lub techniczny A4 od złoty 39 za sztukę, a kalendarz szkolny do planowania nauki od 7,99 za sztukę. Pełną ofertę znajdziesz na biedronka.pl. Biedronka.
2: Po reklamie.
0: Tu Radio Gra, mamy południe. Zapraszam na najnowszy raport i prognozę pogody, a chwilę później pojawi się mundialowa Shakira.
10: Daniel Chawryleniak, kłaniam się w samo południe i zapraszam na najnowszy raport w Radiu Gra Wrocław. Zaczynamy od informacji dla wrocławskiej młodzieży, która w wakacje boryka się z nudą. Pamiętajcie, że w czasie letniej przerwy w nauce we Wrocławiu działa MOST, czyli Młodzieżowy Ośrodek Spotkań i Twórczości. To przestrzeń dla osób w wieku od 13 do 26 lat, gdzie możecie spotkać swoich rówieśników, wziąć udział w działaniach albo po prostu spędzić czas jak lubicie. W te wakacje trwa tam cykl bezpłatnych warsztatów poświęconych technikom regulacji emocji z wykorzystaniem tabletów. Spotkania odbywają się we wtorki o godzinie 16. Obowiązują na nie mailowe zapisy pod adresem most@wcrs.pl. A MOST ma swoją siedzibę przy ulicy Legnickiej 21. Ośrodek jest czynny od poniedziałku do piątku pomiędzy 14 a 20, a w soboty od 12 do 20. W raporcie Radia Gra w samopołudnie teraz wracamy do nowej akcji Fundacji na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową. Kawa dla mam, bo taką nosi nazwę, to wyjątkowe wsparcie dla rodziców dzieci chorujących na nowotwory. Za zebrane pieniądze Fundacja kupuje dobrej jakości ziarna i zaprasza do kameralnego pomieszczenia, w którym pracownik Fundacji serwuje rodzicom kawę. Sprawdziliśmy, co o tej akcji sądzą rodzice, którzy skorzystali już z tej formy wsparcia.
11: Bardzo fajna akcja taka, że w tym biegu tutaj szpitalnym, około szpitalnym, można przyjść, przysiąść, porozmawiać, napić się kawy i trochę odetchnąć od tego całego zamieszania.
10: Mówił Mariusz Kubat, a dołączyć do akcji może każdy. Wystarczy wejść na stronę internetową naratunek.org/kawa i dorzucić dowolną kwotę do trwającej zbiórki.
1: Wiadomości Radia Gra.
10: A w raporcie z kraju nowe dane GUS-u dotyczące przeciętnej pensji w Polsce. Ta wynosi aktualnie 6700 zł na rękę, a my poszliśmy dalej i sprawdziliśmy, kto zarabia najwięcej.
2: Na czele zestawienia pensje w przemyśle górniczym i wydobywczym ponad 17 tysięcy złotych brutto, czyli na rękę ponad 12 tysięcy złotych. Niewiele mniej zarobią informatycy, 15 tysięcy, po odjęciu danin zostanie powyżej 10 tysięcy złotych. To liderzy zestawienia, a na dole tabeli zakwaterowanie i gastronomia. Tam przeciętne zarobki to 6800 zł brutto, czyli netto to poniżej 5000 zł.
10: Wyliczał Igor Skrzypek. Druga połowa dnia we Wrocławiu będzie porównywalnie wietrzna i pochmurna, a późnym popołudniem spodziewamy się też przelotnych opadów deszczu. Termometry w najcieplejszym momencie, który jeszcze przed nami, pokażą 20 kreskę nad zerem. Stabilne więc pozostaje tylko ciśnienie na barometrze w studiu Radia Gra 1017 hektopaskali.
0: Poniedziałek, 20 lipca, imieniny świętują dzisiaj Czesław, Małgorzata i Hieronim. Pora na nasze muzyczne doładowanie, czyli hity pełne słońca. Radio Gra, Mariusz Pucyło, witajcie, a my jeszcze wróćmy wspomnieniami do wczorajszego finału mundialu.

Ina w Radiu Gra w poniedziałek 20 lipca. Teraz pozdrowienia dla słuchaczy, którzy dzisiaj mają urodziny. Ten dzień dzielicie między innymi z Carlosem Santaną. Legendarny gitarzysta kończy dzisiaj 79 lat. Anna Dymna, nasza aktorka, ma 75 urodziny, a Grażyna Łobaszewska, polska

0: Wokalistka kończy lat 74. Osoby urodzone 20 lipca mają świetne wyczucie ludzi. Czytamy w horoskopie. Dużo poczucia humoru i ten wyjątkowy talent, żeby nawet w poniedziałek znaleźć powód do uśmiechu. Hity pełne słońca też do tego skłaniają. Za chwilę Sylwia Grzeszczak i słowa na K.
1: Reklama.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro.

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
4: Co kupiłaś?
3: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
4: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
3: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
5: Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
6: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które ściągają od pierwszej chwili.
5: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
6: A każdy dzień to nowa przygoda.
7: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
8: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
9: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
10: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
11: Po reklamie.
12: To jest gra

0: Michael Jackson w Radiu Gra, a teraz coś z propozycji na dzisiejszy wieczór. Dach Wrocławia, Pit Lane Summer Bar o 19 zaprasza na dubbingi improwizowane. To są spektakle komediowe, w których aktorzy na żywo tworzą zupełnie nowe dialogi do znanych scen filmowych albo animacji. Każdy występ jest w 100% improwizowany, pełen błyskotliwego humoru i interakcji z publicznością. To dzisiaj godzina 19. Dach Wrocławia, Pit Lane Summer Bar. Gramy dalej. Gorące rytmy latino, topiki, Becky G.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Heroes i Manzel Merlot. Poniedziałek się rozkręca, ale czy razem z nim rozkręca się pogoda? O tym już za chwilę. Czy będzie lepiej, czy może gorzej? Posłuchajmy, a potem Murray Head i One Night in Bangkok.
1: Reklama. Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.

0: klienta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Zapowiada się gorące lato w salonach Volkswagena we Wrocławiu. Ponad 100 samochodów gotowych do odbioru, w tym bestseller. Nowy T-Roc już od 999 zł brutto miesięcznie. W standardzie z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem. Różne formy finansowania dla klientów indywidualnych i firm. Oferta dostępna w salonach Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 oraz Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81. Zapraszamy!
2: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje osiedle Aleja Platanowa 2. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Już po 5 latach mieszkanie może być Twoje. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
6: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
7: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
8: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
9: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są...

0: Wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. Jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Druga połowa dnia we Wrocławiu będzie porównywalnie wietrzna i pochmurna, a późnym popołudniem spodziewamy się też przelotnych opadów deszczu. Termometry w najcieplejszym momencie, który jeszcze przed nami, pokażą 20 kreskę nad zerem. Stabilne więc pozostaje tylko ciśnienie na barometrze w studiu Radia Gra 1017 hektopaskali.
3: To jest Gra FM.

Dzisiaj 20 lipca imieniny Małgorzaty. Znalazłem takie przysłowie na dzisiaj. Jaka Małgorzatka, takie będzie półlatka. Mówią, że przysłowia są mądrością narodu, ale też nie zawsze się sprawdzają. Czego nam wszystkim życzę? Słyszymy się jutro po 9:00. Mariusz Pucyło, trzymajcie się, nie dajcie się.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
1: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji. Jak tak, to Allegro.
4: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
5: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
8: To jest 20 dzień lipca w kalendarzu, jest 13. Słuchajcie Gra FM, czas na najnowszy raport.
9: Daniel Chawrylenia, zapraszam na popołudniowy raport w Radiu Gra FM. Zaczynamy od planów miasta dotyczących zagospodarowania skweru przy ulicy Czytankowej na wrocławskich Sołtysowicach. Powstanie tam m.in. integracyjny plac zabaw. Jak czytamy w komunikacie magistratu, zatwierdzono już środki na realizację tej inwestycji. Teraz czas na kolejny krok. W ciągu najbliższych tygodni Zielony Wrocław ogłosi przetarg. Według szacunków inwestycja wyniesie około 1 200 000 zł. Miasto chce, żeby zakończyła się wiosną przyszłego roku. Specjaliści z wrocławskiego ZOO apelują o rozwagę w czasie wakacyjnych wyjazdów. Wyłapywanie zwierząt z natury, brutalna tresura i trzymanie w złych warunkach to ciemna strona turystyki, którą często nieświadomie wspieramy. Przykładów jednak nie trzeba szukać daleko. Weronika Łysek z wrocławskiego ZOO wskazuje, że w Polsce również mamy przypadki wykorzystywania zwierząt.
10: To nie tylko na plażach. Nie korzystajmy z obwoźnych atrakcji w postaci dotknięcia zwierzęcia czy zrobienia sobie z nim zdjęcia. Ale są także miejsca typu krainy lemurów, gdzie można wejść i karmić lemury lub brać je na ręce. I to także jest coś nieetycznego, ponieważ nie należy tych zwierząt przyzwyczajać do obecności człowieka. Są to zwierzęta dzikie, choć nie są groźne, na czym niestety cierpią, no to nie należy ich przyzwyczajać do obecności człowieka, ażeby nie sięgać daleko morskie oko.
9: Warto zapamiętać, jeżeli atrakcja pozwala na bliski kontakt z dzikim zwierzęciem, to z całą pewnością nie jest etyczna. Pora na informacje z kraju i świata. W Hiszpanii dziś gorące powitanie mistrzów świata w piłce nożnej, którzy właśnie powinni lądować w Madrycie. Ich kibice świętowali już wczoraj w nowojorskim Central Parku.
11: Możemy wygrać, co zechcemy. Mamy świetny zespół. Hiszpania zasłużyła na wygraną za to, jak zagrała z Francją i Argentyną. Zasłużyli na zwycięstwo.
9: Tyle z Nowego Jorku. Wojciech Marczyk i hiszpańscy kibice. Przypomnijmy jeszcze krótko, w finale mundialu Hiszpania wygrała z Argentyną 1-0. Dwadzieścia stopni Celsjusza to temperatura, jaka utrzyma się we Wrocławiu już do końca popołudnia, a z nią mocniejsze podmuchy zachodniego wiatru, dochodzące w porywach do 30 km na godzinę. Według najnowszych map pogodowych po południu mogą pojawić się też przelotne opady deszczu. Na wszelki wypadek, wychodząc z domu, warto zabrać ze sobą parasol.
8: Ja wiem, że poniedziałki rządzą się swoimi prawami, ale mam nieodparte wrażenie, że te wakacyjne poniedziałki to jednak odrobinę inna rzeczywistość. I bardzo chcemy w to wierzyć. Kłaniam się po 13, pozdrawiając ludzi pracy, no i tych, którzy od dziś mają urlopy. Marcin Miśniewski, dzień dobry. Jesteśmy razem do 18 w Radiu Gra FM. Na początek Wolde Moon, a później Milki. Gramy.

SOS. A propos, właśnie, od jutra będziemy można usłyszeć w mieście sygnały alarmowe. Będziemy ostrzegani, ale spokojnie, to tylko ćwiczenia. Zajrzymy to sobie też na bardzo zielony przystanek w naszym mieście. Powiemy również o Europejskiej Nocy Literatury, bo ta już w sierpniu w naszym mieście. Zaprosimy was do kina plenerowego. Będzie o kukurydzianym labiryncie pod Wrocławiem. W wakacje warto to miejsce odwiedzić. Będę polecał, zapraszał miejsce

0: wydarzenia, których dziać się będzie w tym tygodniu całkiem sporo w naszym mieście, a i oddamy głos mieszkańcom naszego miasta, to w sądzie i to całkiem niedługo. Nie odchodźcie zbyt daleko, gramy też dobrze. Hity Pełne Słońca wracają już za moment.
1: Reklama.
2: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
8: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
9: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
10: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
11: Panie Pascalu, no jakby to...
10: A widziała pani?
11: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
10: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
11: No i z darmo.

0: expert.pl. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

0: Mundial Air przechodzi do historii, za nami finał Hiszpania mistrzem świata, to już wiemy, no finał jaki był, każdy widzi, kto nie widzi, ja nie żałuję, bo w zasadzie piłki tam było niewiele, no może poza staraniami Hiszpanów, no finalnie wszystko już jest za nami, przechodzi on do historii, no a ja przypomnę nieśmiało, a propos piłki nożnej na tym najwyższym poziomie i w najwyższym wydaniu, że 15 sierpnia we Wrocławiu odbędzie się mecz o światowej randze, spotkają się dwa absolutne legendarne kluby, czyli na Tarczyński arenie zagrają przeciwko sobie angielski Manchester United, no i włoska legenda, czyli AC Milan. 15 sierpnia, panie i panowie, tego meczu nie można przegapić. Będzie to oczywiście spotkanie towarzyskie, ale no, takie legendy na żywo zdecydowanie warto zobaczyć.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Teraz w Kauflandzie napój energetyzujący Red Bull 250 ml, trzecia najtańsza puszka 100% taniej. A produkt sojowy Alpro w stylu skyru lub jogurtu, opakowanie 400 gramów, tylko 4,99. Kaufland.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
3: A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
6: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje osiedle Aleja Platanowa 2. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Już po 5 latach mieszkanie może być twoje. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
7: Czystość to nie przypadek, to efekt profesjonalizmu. Agat Group oferuje kompleksowy zakres profesjonalnych usług utrzymania czystości w obiektach powyżej 1000 metrów kwadratowych. Całoroczne utrzymanie terenów zewnętrznych, wysokościowe i alpinistyczne mycie okien. Agat Group, lider czystości. Telefon 71 88 988. www.agat-group.pl.
8: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
9: Co kupiłaś?
8: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
9: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
10: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
11: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biebronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny. 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
12: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
13: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
14: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
15: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
16: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
17: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: Słyszysz? To krasz od pierwszego chrupnięcia.

0: Wyborcza.
1: Po reklamie.
2: 20 stopni Celsjusza to temperatura, jaka utrzyma się we Wrocławiu już do końca popołudnia, a z nią mocniejsze podmuchy zachodniego wiatru, dochodzące w porywach do 30 km na godzinę. Według najnowszych map pogodowych po południu mogą pojawić się też przelotne opady deszczu. Na wszelki wypadek, wychodząc z domu, warto zabrać ze sobą parasol.
3: To jest Gra FM.

Dla fanów kina pod chmurką mamy kolejne propozycje. We Wrocławiu jest kilka takich miejsc, gdzie można zobaczyć niezłe tytuły. Od chociażby co czwartek, w każdy czwartek wieczorową porą, Pergola przy hali stulecia. Tam 23 lipca zobaczymy rocznicę Jana Komasy. Kino na rynku to kolejna propozycja. Tutaj 24 zobaczymy Labirynt, 25 Wartość sentymentalną. Kino Opet Zamek w Leśnicy to kolejna propozycja. Jeżeli komuś bliżej w tym kierunku, no to 24 zobaczymy Donnie Darko w reżyserii R. Kelly'ego. To 24 polecamy. I jeszcze jedna propozycja, czyli Rooftop, Wdech, Wydech. Tutaj 21, czyli dokładnie jutro, będzie można zobaczyć w ramach kina plenerowego Cudowne życie. Przyjemności, bawcie się dobrze.

0: Radio gra hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
4: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
5: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.

0: o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Odkryj świat bez granic. W Teatrze Muzycznym Kapitol zobacz piąte widowisko Fundacji L'Enfant, Gniazdo Nadziei. Ponad 70 młodych artystów z całego świata połączy muzykę, taniec, teatr i podniebne akrobacje w spektaklu pełnym emocji, odwagi i nadziei. Pokazy 27 i 28 lipca. Bilety na biletyna.pl. Organizator Fundacja Przyjaźń, Sztuka, Edukacja. Projekt współfinansują Gmina Wrocław oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
3: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
4: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Po reklamie.
2: Mamy 14 na zegarach we Wrocławiu. Mamy też dla Was w Radiu Gra FM najnowszy serwis informacyjny.
3: Daniel Chawrylenia, witam ponownie. Na początek raportu Radia Gra o 14:00. Dobra informacja dla szukających ochłody we Wrocławiu. Zakaz kąpieli na kąpielisku Królewiecka został odwołany. Jakość wody w kąpielisku uległa poprawie, zakwit sinic ustąpił, dlatego można ponownie bezpiecznie korzystać z kąpieli. Zakaz obowiązywał od 17 lipca.
4: O tym się mówi we Wrocławiu.
3: A teraz strefa płatnego parkowania na wrocławskich Gajowicach. Choć istnieje w dokumentach od 2024 roku, wciąż nie została wprowadzona w praktyce. Obecnie miasto szuka projektanta, który przygotuje nową organizację parkowania na osiedlu i wskaże lokalizację przyszłych parkomatów. Zmiany obejmą niemal wszystkie ulice Gajowic, w tym m.in. Altanową, Brązową, Kruczą, Lubuską, Skwierzyńską i Żelazną. Wybrany w przetargu projektant będzie miał rok na przygotowanie dokumentacji, która określi liczbę i rozmieszczenie miejsc postojowych oraz szczegóły dotyczące organizacji ruchu. Prace obejmą także propozycje korekt krawężników i remont chodników. Dopiero po zakończeniu tego etapu ruszą procedury wdrożeniowe i montaż parkomatów. Według szacunków opłaty za parkowanie na Gajowicach mogą zacząć obowiązywać najwcześniej w latach 2028-2029. W popołudniowym raporcie z kraju czyste powietrze po nowemu. W programie dopłat do wymiany ogrzewania dziś wchodzą w życie zmiany. Główna to skrócenie czasu, w którym trzeba być właścicielem domu. Teraz wystarczy rok.
5: Od dziś można też ubiegać się o wyższe wsparcie na termomodernizację. Stawki idą w górę o 10%. Zmienią się też terminy na rozliczenie inwestycji. Nie 120 dni, a 180. To będzie też ostatni moment, by zyskać dofinansowanie na ogrzewanie elektryczne inne niż pompa ciepła. Od przyszłego roku takie rozwiązania nie będą już wspierane w programie Czyste Powietrze.
3: Informował Igor Skrzypek, a za godzinę wrócimy do akcji Kawa dla Mamy. Bądźcie z nami i do usłyszenia.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
3: Na razie w Wenecji Północy jeszcze w miarę pogodnie, ale późnym popołudniem mogą pojawić się przelotne opady słabego deszczu. Do wczesnego wieczora utrzyma się za to poniedziałkowa maksymalna temperatura powietrza, czyli 20 stopni Celsjusza, no i niestety silny wiatr, dziś zachodni, którego porywy dochodzą do 40 km na godzinę.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
2: Do popołudniowej herbaty, a może mrożonej kawki, a może po prostu zwykłej wody lub też małej czarnej dorzucamy też dobry zestaw muzyczny. Po drugiej kłaniam się, dzień dobry, witając wszystkich, którzy dołączają. Męskie granie na początek. A propos męskiego grania, o tym wydarzeniu opowiem Wam także i w tej godzinie. Nareszcie na dobre otwarcie, a później Celine Dion. Marcin Miśniewski, dzień dobry, kłaniam się ponownie, witajcie.

Sezon festiwali w naszym kraju trwa w najlepsze. We Wrocławiu też. Wrocław za nami, a przed nami, słuchajcie, można już odliczać czas do męskiego grania. To wydarzenie będzie nam zamykało pierwszy miesiąc wakacji, 31 lipca w piątek i 1 sierpnia w sobotę. Pola Marsowe we Wrocławiu, a na scenach m.in. Natalia Przybysz, Myslowic, Ralf Kamiński, Męskie Granie, czyli Kult i zespół Problem 2 w 1, AC Drinkers. Kogo tam jeszcze mamy? Zespół Koma na przykład. Będzie też i Organek, i wielu, wielu innych. Będzie się artystów znakomitych

0: prezentowało na scenie przez 2 dni w naszym mieście na polach marsowych i tego wydarzenia nie można przegapić. Proszę rezerwować sobie czas, zdecydowanie warto.
1: Reklama.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert, taniej
3: masz. Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
4: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
5: Na paznokcie.
4: A może na ratę za nowego SUVa od Bajk?
6: Teraz Bajk 5, dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto miesięcznie. Bajk. Wybór staje się prosty.
7: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
8: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
9: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
10: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
11: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
12: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
13: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.
14: Po reklamie.
15: To jest Gra FM.

0: poniedziałkowe popołudnie w Radiografii Wrocław, a my oddajemy głos mieszkańcom naszego miasta. Wracamy do tematu zakazu używania telefonów komórkowych w szkołach przez najmłodszych, który ma obowiązywać od 1 września. I dokładnie w tym temacie zbieraliśmy głosy mieszkańców naszego miasta.
1: Teraz dzieci bardzo są uzależnione od tych telefonów, szczególnie w podstawówkach. Źle, bo niektórzy po prostu nie używają jakoś często albo potrzebują do jakichś swoich prywatnych rzeczy i nie są uzależnione.
2: Ja osobiście uważam, że bardzo dobrze. Wiele dzieci jest uzależnionych, nie potrafią rozmawiać ze sobą, siedzą całe po prostu przerwy na telefonach. To jest bardzo dobry sposób na to, żeby dzieci rozmawiały z tymi znajomymi, żeby poznawały nowych ludzi, zawierały nowe przyjaźnie.
0: Zdecydowanie głosy na tak. No, pytanie tylko, jak młodzież do tego podejdzie, prawda? Bo to już zupełnie inna sprawa. Pozostańcie z nami, tu Grafia.
3: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Bez kapita Cities i Safe and Sound Radio Gra FM. Z nadzieją patrzymy na prognozy pogody. Czy lato takie w okolicach 30, może nie totalnie upalne, ale za to całkiem przyjemne wróci. I kiedy w pełnej okazałości sprawdzać, to będziemy jeszcze dziś dla was po południu. Tymczasem sprawdzimy za chwilę, co nam przyniesie aura w najbliższych godzinach w naszym mieście.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999.

0: 60% taniej. Oferta ważna do 1 sierpnia.
1: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Zdrowit. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie.
7: Na razie w Wenecji Północy jeszcze w miarę pogodnie, ale późnym popołudniem mogą pojawić się przelotne opady słabego deszczu. Do wczesnego wieczora utrzyma się za to poniedziałkowa maksymalna temperatura powietrza, czyli 20 stopni Celsjusza. No i niestety silny wiatr, dziś zachodni, którego porywy dochodzą do 40 km na godzinę.

0: Marilyn Monroe, ikoną popkultury, była zdecydowanie w latach 20. Jaka była w rzeczywistości? Czy obrazy pokazywały prawdę o Marilyn Monroe? Wystawa, którą od 15 lipca można oglądać w Krupa Art Foundation na rynku, pokazuje w dużej mierze tę wyjątkową postać, aktorkę, piosenkarkę, ikonę popkultury z lat, no właśnie, 60-tych, 50-tych ubiegłego wieku. Wystawa fotografii i zdjęć Miltona Greena zakupiona przez Halę Stulecia w 2014 roku jest dostępna. Warto zobaczyć te fotografie. Zdecydowanie polecamy, bo to fajna opcja, chociażby na przyjemne popołudnie.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka Gorenje 186 cm. Taniej o 200 zł. Teraz za 1589 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1789. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
5: Co kupiłaś?
4: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
5: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
4: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.

0: Nauka.
1: Studiujesz albo kończysz naukę?
2: Chcesz się dalej uczyć, się rozwijać?
1: A może szukasz pracy pierwszej, lepszej, fajniejszej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Darmowe i skuteczne.
2: To Eurotipy.
1: Tak, Eurotipy. Chcesz zwiedzić Europę?
2: Zaliczyć kursy, praktyki?
1: Albo dowiedzieć się, jak rozkręcić biznes w swojej miejscowości?
2: Wbijaj na stronę www.eurotipy.pl
1: albo na Instagrama lub Facebooka Komisji Europejskiej w Polsce.
2: I szukaj tam pomocnych Eurotipów.
1: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
3: Po reklamie.
4: I to już 15 na zegarach w naszym mieście. Czas na ostatnie lokalne wiadomości, czas na raport Radia Gra. Sprawdzamy też, czym żyje kraj i świat.
5: Daniel Chawryleń, kłaniam się o 15 i zapraszam na popołudniowy raport w Radiu Gra. Na początek następne kroki w programie Powroty Kamienic i kolejne dobre wiadomości dla Kleczkowa. Spółka Wrocławskie Mieszkania potwierdziła 4 kompleksowe remonty miejskich kamienic na łączną kwotę ponad 10 milionów złotych. Chodzi o budynki przy ulicy Kleczkowskiej z numerami 6, 7 i 34 oraz Kraszewskiego 26. Roboty ruszą jeszcze w tym roku. Wrocławskie Mieszkania są na etapie pozyskiwania pozwoleń na budowę. Jeżeli chodzi o zakres prace, to remonty obejmą elewację wraz z wymianą stolarki, dachy, piwnice, a także wykonanie izolacji, instalacji oraz wentylacji. Dodajmy, że komfort zamieszkiwania wzrośnie w 64 lokalach komunalnych. To we Wrocławiu, a wokół stolicy Dolnego Śląska kilkanaście tysięcy hektarów obszarów leśnych zostało uznanych za lasy społeczne. Na tych terenach będzie rozwijana infrastruktura związana z rekreacją i edukacją, a przy tym chroniona będzie ich różnorodność biologiczna oraz występujące tam ujęcia wody. Łącznie to ponad 11 tysięcy hektarów lasów na terenie 4 nadleśnic: Oborniki Śląskie, Miękinia, Oleśnica Śląska i Oława oraz 9 gmin. Na obszarach tych wprowadzono ograniczenia w wycince drzew, a część z nich zostanie objęta całkowitą ochroną. Utworzenie tzw. lasów społecznych wokół Wrocławia zainaugurowała w poniedziałek w Lesie Mokrzańskim minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska. Dodajmy, że Wrocław to pierwsza aglomeracja, wokół której obszary leśne zostały uznane za lasy społeczne. Według założeń resortu klimatu takich terenów w całej Polsce ma być 11 w sąsiedztwie dużych ośrodków miejskich.
6: www.radiogra.pl.
5: Pora na informacje ze świata. Tą część popołudniowego raportu zaczynamy w Londynie. Wielka Brytania ma nowego premiera. Został nim Andy Burnham, nowy przewodniczący Partii Pracy. To teraz odrobina kultury. Za nami weekend otwarcia Odysei. Już wiadomo, że film zarobił miliony dolarów.
7: Filmowy portal Deadline oraz Variety piszą właśnie, że film Christophera Nolana przyciągnął do kin tłumy i zarobił łącznie na razie ponad 264 miliony dolarów. To najlepsze otwarcie w karierze tego reżysera.
5: Podsumowała Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Pora na popołudniowy raport sportowy w Radiu Gra Wrocław. Daniel Chawryleń ponownie z tej strony, a w nim istny pogrom, jakiego na Stadionie Olimpijskim dokonali futboliści Panthers Wrocław, wykrywając w meczu The League Europe z Firenze Red Lions aż 62-0. Wrocławianie od pierwszych minut kontrolowali przebieg spotkania, nie dając rywalom żadnych szans na zdobycie punktów. Kolejne spotkanie Pantery rozegrają już 25 lipca, ponownie na Stadionie Olimpijskim. Ich przeciwnikiem będzie szwajcarska drużyna Alpine Rams. Wydarzeniu towarzyszyć będzie American Legion Day, podczas którego kibice będą mogli zobaczyć amerykańskie samochody oraz uczestniczyć w obchodach 10. rocznicy zdobycia przez Panthers Mistrzostwa Europy i Polski. Dzień później, 26 lipca, drużyna Panthers, występując w krajowych rozgrywkach, zmierzy się z Warsaw Eagles w finale Polskiej Futbol Ligi. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 14. Mamy słoneczne, ale wietrzne popołudnie we Wrocławiu i taka aura utrzyma się już do końca dnia, choć według najnowszych map pogodowych mogą pojawić się też przelotne opady deszczu. Dobra informacja jest jednak taka, że do wieczora temperatura powietrza pozostanie na poziomie 20 stopni Celsjusza.
4: Dzień dobry, po 15. Kłaniam się, pozdrawiam tych, którzy jeszcze dzielnie walczą w pracy, może już w samochodzie, gdzieś przemieszczając się po mieście, albo w domach, gdziekolwiek jesteście. Jesteśmy z wami, z hitami pełnymi słońca, Roxette. Z pytaniem, jak się macie na początek, how do you do? Tak też zaczynamy tę godzinę. Marcin Misiewski, dzień dobry, a później pan Dawid Podziadło pojawi się u nas.

0: Never Gonna Stop Us, ależ klasyk Starship w Radio Gra, numer, który ostatnio, no dzięki między innymi internetom, zyskał kolejne życie. Teraz będzie o tym, że jutro w naszym mieście możemy usłyszeć syreny alarmowe, ale spokojnie, to tylko ćwiczenia od godziny 7 rano aż do 19. W zasadzie w całej Polsce, także i we Wrocławiu, przeprowadzony zostanie trening systemu ostrzegania i alarmowania. Uruchomienie syren ma charakter wyłącznie testowy i nie oznacza zagrożenia, jak czytamy w oficjalnym komunikacie. Mieszkańcy więc nie muszą podejmować żadnych działań. Informacja jest publiczna, dostępna szeroko, tak żeby każdy mógł się zapoznać. Więc tutaj też informacja o treści zostanie przekazana także przez alert RCB, żeby nikt nie miał absolutnie żadnych wątpliwości, że to tylko i wyłącznie ćwiczenia.
1: Reklama.
2: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
3: Play. Jedna wizyta może zmienić naprawdę wiele. Deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty. Już 25 lipca w godzinach 10-15 odwiedź inwestycje Żerniki na Nowo przy ulicy Lipińskiego, Szczedronia 37/1. Czekają na Ciebie rabaty na wszystkie mieszkania, bezpłatne konsultacje z doradcą kredytowym, aromatyczna kawa i poczęstunek. Nie przegap tej okazji. Do zobaczenia na dniu otwartym. Szczegóły na atal.pl.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit. Są zakupy, których później się żałuje. I są takie, z których jest się dumnym przez lata. Dlatego Toyota Długołęka to miejsce, w którym klienci kupują najwięcej samochodów z przebiegiem w Polsce. Teraz podczas letniej wyprzedaży outletowej czekają na Ciebie nie tylko auta sprawdzone w serwisie i objęte gwarancją dealera, ale też wyjątkowe przeceny. A w lipcu do zakupu rozdajemy bagażniki rowerowe. Kup mądrze, kup pewnie. Odwiedź Toyota Długołęka.
8: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
9: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Po reklamie.
13: To jest Radio Gra.

Kolejna odsłona festiwalu Nowe Horyzonty we Wrocławiu już niedługo, już za 3 dni. Szczegóły tego wydarzenia będę miał dla Was jeszcze przed godziną 16, więc proszę pozostać z nami. Wcześniej sprawdzamy też najnowsze info o pogodzie dla Wrocławia i Dolnego Śląska.

0: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
2: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Znowu muszę się zająć windykacją.
9: To coś z indykiem?
8: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
9: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
10: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
11: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
12: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
13: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
14: Po reklamie.
15: Mamy słoneczne, ale wietrzne popołudnie we Wrocławiu i taka aura utrzyma się już do końca dnia, choć według najnowszych map pogodowych mogą pojawić się też przelotne opady deszczu. Dobra informacja jest jednak taka, że do wieczora temperatura powietrza pozostanie na poziomie 20 stopni Celsjusza.
16: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: To będzie absolutne święto kina, 11 dni, 300 filmów z 92 krajów, 600 seansów, w tym darmowe kino na rynku, chociażby retrospektywy mistrzów, najnowsze produkcje, hity nagradzane na światowych festiwalach, a to wszystko w naszym mieście na już 26. edycji wydarzenia, która zacznie się 23 lipca i potrwa do 2 sierpnia. Mowa rzecz jasna o festiwalu Tauron Nowe Horyzonty w mieście Wrocławiu. Święto kina, panie panowie, ja już mam wybrane tytuły, mam nadzieję, że wy również do festiwalu, oczywiście w Radio Gra FM, będziemy wracali.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Lekkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
2: Skuteczna ochrona zaczyna się od profesjonalistów. Agat Group od lat zapewnia bezpieczeństwo w zakresie ochrony osób i mienia, ochrony VIP, zabezpieczenia imprez masowych oraz usługi detektywistyczne. Zaufaj liderom w swojej branży. Agat Group. Siła bezpieczeństwa. Telefon 71 88 988. www.agat-group.pl.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka tylko 6,49 za kilogram, 4 kilo na osobę. A masło polskie Ekstra 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
5: Zapowiada się gorące lato w salonach Volkswagena we Wrocławiu. Ponad 100 samochodów gotowych do odbioru, w tym bestseller. Nowy T-Roc już od 999 zł brutto miesięcznie. W standardzie z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem. Różne formy finansowania dla klientów indywidualnych i firm. Oferta dostępna w salonach Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 oraz Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81. Zapraszamy!
6: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
7: O, mechanik idzie! Mamma mia, el compresor! Facciamo subito, si?
8: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
9: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Po reklamie.
12: 16 w Radiu Gra FM. Mamy dla Was najnowszy serwis informacyjny.
13: To dzięki byłej podopiecznej rodzinnego domu dziecka spod Szczytna w Warmińsko-Mazurskiem udało się postawić zarzuty 56-latkowi. Jako pierwsi poinformowaliśmy, że mężczyzna będzie odpowiadał za psychiczne znęcanie się i doprowadzenie do innych czynności seksualnych. Do tych informacji dotarł nasz reporter Piotr Bułakowski. Piotrze, co nowego ustaliłeś?
14: Cała sprawa wyszła na jaw w trakcie rozmowy pracowników powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z jedną z byłych już podopiecznych, która po skończeniu 18 lat mogła opuścić rodzinny dom dziecka. Dziewczyna miała pokazać nagranie wideo, które śledczy określają jako ważny dowód w tej sprawie. Według moich informacji 56-latek ze swoją żoną zajmowali się opieką od kilkunastu lat. Mieli łącznie około 20 podopiecznych. Dziewięcioro w ubiegłym tygodniu trafiło do innych opiekunów.
13: Wielka Brytania ma nowego premiera. Został nim nowy lider Partii Pracy Andy Burnham, który uzyskał w Pałacu Buckingham formalną zgodę od króla Karola III na utworzenie rządu. Wygłosił w siedzibie na Downing Street swoje pierwsze przemówienie w nowej roli.
15: Britain needs to show the world,
13: Wielka Brytania musi pokazać światu, że możemy odzyskać naszą stabilizację. I to jest nasze wyzwanie, żeby uczynić politykę lepszą. Mówił Andy Burnham. Wcześniej na ręce monarchy rezygnację złożył ustępujący premier Keir Starmer, który wygłosił z kolei pożegnalne przemówienie na Downing Street. Żyjemy w świecie, w którym nasi wrogowie nie cofną się przed niczym, by nas podzielić. Z powodu naszej wartości, naszej wolności, naszej przyzwoitości oraz, mówiąc wprost, naszego niezachwianego poparcia dla dzielnego narodu Ukrainy. Tak mówił były już premier Keir Starmer.
16: W
11: dalszej części popołudnia we Wrocławiu mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Utrzymają się za to silny wiatr dochodzący do 40 km na godzinę i temperatura rzędu 20 stopni Celsjusza. Padać ma także w nocy, za to stabilne pozostaje ciśnienie na barometrach 1018 hektopaskali.
12: I to już taki czas, chwila po 4 po 16 na zegarach, kiedy wielu z nas może odhaczyć i uznać poniedziałek, a przynajmniej w tej pierwszej, jego najtrudniejszej części, za zaliczony. Kłaniam się, dzień dobry, witajcie. Jesteśmy z wami w domu, w pracy, no i pewnie w samochodzie w dużej mierze. Na początek David Guetta, Alok, a później Self Control. Marcin Wiedziecki, kłaniam się ponownie, witajcie.

0: Dobry klasyk nie jest zły, prawda? OMD w Radiu Gra, to są hity po jedno słońce. A teraz zabieramy was w miejsce, gdzie dziać się będzie dużo i dzieje się dużo. To rodzinna zabawa gwarantowana na najwyższym poziomie. Emocje też. W Pełczycach 30 minut jazdy samochodem od Wrocławia powstała druga edycja kukurydzianego Escape Roomu. Labirynt emocji. Na powierzchni blisko 5 hektarów wytyczono ponad 4 km ścieżek, na których uczestnicy rozwiązują zagadki, skanują ukryte kody QR i odpowiadają na pytania z różnych kategorii, między innymi bajek, wiedzy ogólnej. No i krótko mówiąc, można się nieźle zgubić, pobawić, no i to jest dobra opcja na wakacyjny, szybki wypad niedaleko od Wrocławia. Zdecydowanie warto, polecamy, przyjemności.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
4: Jedna wizyta może zmienić naprawdę wiele. Deweloper Atal zaprasza na Dzień Otwarty. Już 25 lipca w godzinach 10-15 odwiedź inwestycje Żerniki na Nowo przy ulicy Lipińskiego, Szczedronia 37/1. Czekają na Ciebie rabaty na wszystkie mieszkania. Bezpłatne konsultacje z doradcą kredytowym, aromatyczna kawa i poczęstunek. Nie przegap tej okazji. Do zobaczenia na Dniu Otwartym. Szczegóły na atal.pl.
5: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
6: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
7: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
8: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Po reklamie.

0: W ramach walki z szeroko postępującą betonozą we Wrocławiu w kilku miejscach mówimy stanowcze nie, no i na przykład powstają kolejne przystanki, jak przystanek Orla przy ulicy Powstańców Śląskich w naszym mieście, który stał się takim efektownym uzupełnieniem pobliskiego skweru, no i Parku Południowego. No, chodzi też o to, żeby zatrzymywać chociażby wodę opadową. Tutaj nie tylko chodzi o estetykę, ale jest jeszcze kilka innych dodatnich plusów, jak mówił klasyk, chociażby oczyszczenie powietrza, ograniczenie efektu miejskich wysp ciepła. A zielonych przystanków we Wrocławiu przybywa stale i systematycznie. Podobne rozwiązanie możemy zobaczyć chociażby przy Kazimierza Wielkiego, ulicy Peronowej oraz na pętlach chociażby na Leśnicy. I to się chwali, do takich inicjatyw będziemy w Radio Gra FM z pewnością chętnie wracali.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: to Doda, kiedy jeszcze występowała i śpiewała z zespołem Virgin. Szansa to za nami, a przed nami najnowsze info pogodzie. Przed godziną 17 zabierzemy Was na Stadion Olimpijski. Ale tym razem nie na emocje żużlowe. Pozostańcie z nami.
1: Reklama. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu ser Królewski Sierpc 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 6,49. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 26,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka Gorenje 186 cm. Taniej o 200 zł. Teraz za 1589 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1789. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: O reklamie.
8: W dalszej części popołudnia we Wrocławiu mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Utrzymają się za to silny wiatr dochodzący do 40 km na godzinę i temperatura rzędu 20 stopni Celsjusza. Padać ma także w nocy, za to stabilne pozostaje ciśnienie na barometrach 1018 hektopaskali.
9: To jest Gra FM.

0: Jako że w żużlowej PGE Ekstralidze mamy letnią wakacyjną przerwę, no to teraz stadion olimpijski przejęli specjaliści od futbolu amerykańskiego. Panthers Wrocław kontra Alpine Rams. To propozycja w ramach rozgrywek The League Europe. Liga Europejska. Kolejne spotkanie odbędzie się w naszym mieście 25 lipca o godzinie 15. No i nasi wrocławianie, twarde chłopy, będą walczyć o kolejne zwycięstwo w tej rywalizacji. Sobota najbliższa o 15. Proszę wpisać w kalendarze.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Zapowiada się gorące lato w salonach Volkswagena we Wrocławiu. Ponad 100 samochodów gotowych do odbioru, w tym bestseller. Nowy T-Roc już od 999 zł brutto miesięcznie. W standardzie z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem. Różne formy finansowania dla klientów indywidualnych i firm. Oferta dostępna w salonach Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 oraz Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81. Zapraszamy!
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
6: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
7: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Po reklamie.
9: Na zegarach 17, to jest wrocławskie popołudnie z Gra FM, czas na najnowszy serwis informacyjny.
10: Zboże nie nadające się do zbiorów, owoce postrącane z drzew, uszkodzone dachy. To jest krajobraz po niedzielnym gradobiciu w gminie Dorochusk na Lubelszczyźnie, tuż przy granicy z Ukrainą. Dzisiaj trwa tam szacowanie strat, a mieszkańcy próbują zbierać to, co jeszcze nadaje się do przetworzenia.
11: Postrącało wszystkie owoce.
12: Wszystko drzewo połamane.
13: Czyli te wiśnie, które pani teraz płucze, to postrącane przez grad.
12: Przez grad, to nierwane.
13: Owoce pod drzewem.
12: Pod drzewem leżą.
14: Ludzie stratni są i zboże, nie zboże, wszystko. Wyłożyło.
15: To cały ogród zniszczony. Ogórki, cukinia.
14: Nie ma zawiązków, ogórków nie będzie.
13: Z ziemniaków nic nie będzie?
12: No nie, już w łodzie stoją złamane krzaki, jak będzie słońce przypieczy. Gdzie tam nie ma nic do uratowania.
10: Usłyszał w okopach i w Ulce Okopskiej reporter Dominik Smaga. Przełom w badaniach nad grypą.
16: Naukowcy wiedzą już, jak wirus przeprogramowuje nam komórki.
10: W studiu Grzegorz Jasiński. Ponownie.
16: Witam,
10: Grzegorzu.
16: Ponownie.
10: To szansa na skuteczniejszą terapię.
16: To ważny krok w kierunku opracowania nowych, precyzyjnych terapii przeciwwirusowych i skuteczniejszych szczepionek. Jak dobrze wiemy, wirusy po wniknięciu do komórki uwalniają swoje RNA, materiał genetyczny zawierający instrukcje do produkcji ich białek. Te białka rozprzestrzeniają się w komórce gospodarza, przejmują jej molekularną maszynerię i wykorzystują ją do produkcji kolejnych kopii wirusa. Naukowcy z Europejskiego Laboratorium Biologii Molekularnej w Hamburgu z grupy profesora Jana Kosińskiego po raz pierwszy opisali bezpośrednie relacje białek wirusa i gospodarza w zakażonych komórkach. To szansa na znalezienie mechanizmu, który na tym etapie zakażenia mógłby pokrzyżować wirusom plany.
10: Kluczem było zastosowanie bardzo nowoczesnych metod.
16: Tak, techniki spektroskopii, która pozwala na analizę oddziaływań białkowych bezpośrednio w zakażonych już komórkach, a także nagrodzonego Nagrodą Nobla algorytmu przewidywania struktur białkowych AlphaFold w sumie doprowadziły do przełomu.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EcoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501 102 332.
18: W niektórych rejonach stolicy Dolnego Śląska pojawiły się przelotne opady deszczu, ale późnym popołudniem pojawi się też jeszcze odrobinę więcej słońca. Do wieczora temperatura powietrza utrzyma się w przedziale 18-20 stopni, a ciśnienie na poziomie 1017-1018 hektopaskali.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EcoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501 102 332.
9: I też chwila po piątej, więc zbijamy piątkę klasycznie, wiadomo, po 17, dodając mocy, energii i hitów pełnych słońca. No tych brakować nie będzie. Mika, Relax, Take It Easy. No i niech to będzie wyznacznik tego popołudnia. Marcin Misiecki, dzień dobry, witajcie, kłaniam się ponownie. Gramy.

Labar. Ostatni most w Radio Graf FM. Obiecałem, że rzucimy przysłowiowym okiem na prognozy pogody, szukając powrotu pięknego lata na Dolny Śląsk. Do Wrocławia, no w tym tygodniu to się raczej nie wydarzy, ale za to pod koniec tygodnia, czy w weekend, w sobotę 26 stopni, 27 stopni w niedzielę. No i początek przyszłego tygodnia także raczej ciepły, no ale czy tak jakoś mocno słoneczny? No to już mam pewne wątpliwości, bo słońce, chmury i deszcz raczej będą nam towarzyszyły podczas tych cieplejszych dni na początku przyszłego tygodnia. No i tyle na razie z prognozy długoterminowej. Wyników w okolicach 30 póki co na horyzoncie niestety nie widać.

0: Let's call me Harris i One Kiss w Radio Gra. To są hity pełne słońca, a za chwilę kolejna prognoza pogody na dzisiejsze popołudnie i wieczór, no i jutrzejszy dzień, także o niego zahaczymy. Alphaville za chwilę, Big in Japan, kolejny klasyk w Radio Gra. Obiecałem, że będą, no to proszę bardzo, gramy.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje osiedle na Aleja Platanowa 2. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Już po 5 latach mieszkanie może być Twoje. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
5: Nie każde lato daje takie okazje. Tylko teraz w Toyota Długołęka trwa letni outlet. Rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. A przy zakupie auta rozdajemy bagażniki rowerowe. Toyota Yaris, kredyt 50 na 50. Wpłacasz 44 tysiące 900 złotych i wyjeżdżasz. Szukasz SUV-a? Yaris Cross już od 635 zł netto miesięcznie. Nie odkładaj wizyty w Toyota Długołęka. Samochodów w tej ofercie jest coraz mniej. Czas na toyota.pl.
1: Po reklamie.
6: W niektórych rejonach stolicy Dolnego Śląska pojawiły się przelotne opady deszczu, ale późnym popołudniem pojawi się też jeszcze odrobinę więcej słońca. Do wieczora temperatura powietrza utrzyma się w przedziale 18-20 stopni, a ciśnienie na poziomie 1017-1018 hektopaskali.
7: To jest Radio Gra.

0: No to mamy metę naszego dzisiejszego poniedziałkowego popołudnia w Radiu Gra FM. Kłaniam się i pozdrawiam was serdecznie. Niech to będzie spokojny poniedziałek. Tego państwu miłemu życzę, a my słyszymy się jutro po 13:00. I wrócę do was z hitami pełnymi słońca, no i kolejną dawką informacji z Wrocławia i Dolnego Śląska. Marcin Misiecki, dziękuję i do usłyszenia.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Jedna wizyta może zmienić naprawdę wiele. Deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty. Już 25 lipca w godzinach 10-15 odwiedź inwestycje Żerniki na Nowo przy ulicy Lipińskiego, Szczedronia 37/1. Czekają na Ciebie rabaty na wszystkie mieszkania. Bezpłatne konsultacje z doradcą kredytowym, aromatyczna kawa i poczęstunek. Nie przegap tej okazji. Do zobaczenia na dniu otwartym. Szczegóły na atal.pl. Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy. Komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
1: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
2: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
3: Po reklamie.
4: Jest 18, słuchacie Radia Gra, czas na najnowsze wiadomości.
5: Nie będzie zgody Senatu na prezydenckie referendum w sprawie polityki klimatycznej. Ponowny wniosek o jego przeprowadzenie zapowiedział w sobotę szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Nieoficjalnie senacka większość zapowiada jednak, że zostanie on odrzucony. Nowe informacje w tej sprawie ma Tomasz Skory.
6: To, że zapowiadając odmowę, senatorowie koalicji nie znają nawet pytania, jakie prezydent Nawrocki chciałby zadać, może dziwić. W grę wchodzi jednak przynajmniej kilka czynników. Prezydent wetuje nawet rozwiązania, które złagodziliśmy do absolutnego minimum. Wyjaśniają zapowiedzi, na razie tylko anonimowo zirytowani koalicjanci, zarzucając też Karolowi Nawrockiemu głównie chęć zbijania kapitału politycznego. Według senatorów kwestionowanie uzgodnionej w Unii Europejskiej polityki klimatycznej byłoby zapowiedzią polexitu, a na to Polska nie może sobie pozwolić. Przeprowadzenie prezydenckiego referendum nie uda się bez zgody Senatu, który już raz jej Karolowi Nawrockiemu odmówił. Ugrupowania koalicji mają w Senacie zdecydowaną większość i ponowną odmowę zapowiadają także i tym razem.
5: W centrum zainteresowania kibiców prędkości i adrenaliny na pewno będzie zbliżające się to wydarzenie. W piątek w Katowicach rusza 82. rajd Polski. Zgłosiło się do niego prawie 150 załóg. Przez 3 kolejne dni rywalizować będą na drogach województwa śląskiego.
7: Gdyby chcieć scharakteryzować trasy tego rajdu, to jakie są?
8: Właśnie trudno jest je scharakteryzować, ponieważ czeka na nas tam trochę wszystkiego. I wąskie, śliskie, szybkie drogi, bardziej techniczne, bardziej przyczepne, też bardziej podbijające miejscami, też fragmenty szerokiej drogi. Także to jest to jeden z takich rajdów, gdzie naprawdę mamy do czynienia z każdą charakterystyką.
5: Oby też pogoda dopisała. Z kierowcą rajdowym Jakubem Matulką rozmawiał reporter Marcin Buczek.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EcoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501 102 332.
10: Noc we Wrocławiu ma być pogodna i już bez opadów, z temperaturą minimalną rzędu 12 stopni. Ciśnienie w dalszym ciągu będzie stabilne na poziomie 1018 hektopaskali, za to osłabnie wiatr w porze nocnej i jego prędkość nie będzie przekraczała 20 km na godzinę. Jutro podobny typ pogody z niewielkim zachmurzeniem i słabym wiatrem. W najcieplejszym momencie termometry pokażą, tak jak dzisiaj, 20 kreskę nad zerem.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EcoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501 102 332.
4: Hej, cześć, witajcie w poniedziałek po mundialu. Chłopaki, co my teraz będziemy robić wieczorami?
11: Ja nie wiem, może będziemy robić na drutach, ale to nie ta pora roku chyba.
4: Przemek Grabowski, witam was wakacyjnie, a skoro wakacyjnie, no to musi być jeden z największych hitów tego lata, Another House Open Talk to You na starcie naszego spotkania. No to co tam byśmy sobie zrobili na tych drutach, jak będzie więcej czasu bez mundialu? Nie wiem, może jakieś takie kolorowe shorty na plażę. Teraz Anata ze chwilę mrozu, czeka też Mike Oldfield, to słynny Moonlight Shadow.

0: słuchasz Radia Gra FM.
1: Dame tu mano y venga conmigo.

0: zazdrościła występów na mundialu, na przykład Madonnie czy Justinowi Bieberowi, a wam jak się podobało? Zostańcie z nami, bo wróci do nas Macarena, Macarena All Night Long. Kto pamięta tego gościa? Czeka Mario Biskin.
1: Reklama.
2: Zapowiada się gorące lato w salonach Volkswagena we Wrocławiu. Ponad 100 samochodów gotowych do odbioru, w tym bestseller. Nowy T-Roc już od 999 zł brutto miesięcznie. W standardzie z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem. Różne formy finansowania dla klientów indywidualnych i firm. Oferta dostępna w salonach Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 oraz Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81. Zapraszamy!
3: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
9: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
10: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
11: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
12: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
13: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
16: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 22 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
17: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
18: Po reklamie.
19: To jest Gra FM.

0: Me Up, obudź mnie, ale zanim pójdziesz. Wake Me Up Before You Go Go. George Michael przyznał się kiedyś w wywiadzie, że tak naprawdę ten hit powstał przez przypadek, że nie miało go być. No takie przypadki są najlepsze w muzycznej historii. Teraz na pewno nie przypadek, ale numer, który polecamy wam jako nowość na wakacje z Radiem Gra. Warto go zabrać gdziekolwiek będziecie, w podróży, do parku, chociaż do lasu, na rower. To nowość od producenta Yearboxa, tak się nazywa Yearbox i jego Babylon.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Odkochaj, nasze odkrycie na wakacjach z Radiem Gra, śpiewała Marisa. A już za kilka minut będzie powrót do klasyki muzyki Eurodance. Był taki kawałek, w którym wystąpiły największe gwiazdy gatunku. Kto pamięta? Love Message już czeka.
1: Reklama.
2: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
3: A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
6: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
7: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
8: Bierzemy.
6: Buen provecho.
8: A to co?
7: No, owoce, ale morza.
9: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
10: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
11: Jedna wizyta może zmienić naprawdę wiele. Deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty. Już 25 lipca w godzinach 10-15. Odwiedź inwestycje Żerniki na nowo przy ulicy Lipińskiego, Szczedronia 37/1. Czekają na ciebie rabaty na wszystkie mieszkania. Bezpłatne konsultacje z doradcą kredytowym, aromatyczna kawa i poczęstunek. Nie przegap tej okazji. Do zobaczenia na dniu otwartym. Szczegóły na atal.pl.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
15: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
13: Po reklamie.
16: Noc we Wrocławiu ma być pogodna i już bez opadów, z temperaturą minimalną rzędu 12 stopni. Ciśnienie w dalszym ciągu będzie stabilne, na poziomie 1018 hektopaskali, za to osłabnie wiatr w porze nocnej i jego prędkość nie będzie przekraczała 20 km na godzinę. Jutro podobny typ pogody, z niewielkim zachmurzeniem i słabym wiatrem. W najcieplejszym momencie termometry pokażą, tak jak dzisiaj, 20 kreskę nad zerem.
17: Słuchasz radia, gra FM.

0: Erotic, Mr. President, Masterboy, DJ Bobo, no i przede wszystkim także Scooter w projekcie Love Message. Miłosne przesłanie gwiazd muzyki Eurodance. No kiedyś to tańczyło do tego cała Europa. Zostańcie z Radiem Gra, za chwilę męskie granie. Wróci także Sandra.
1: Radio Gra, hity pełne słońca.
2: Reklama. Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
3: W lodówce tej nowej!
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert, taniej
5: masz! Odkryj świat bez granic. W Teatrze Muzycznym Capitol zobacz piąte widowisko Fundacji L'Enfant, Gniazdo Nadziei. Ponad 70 młodych artystów z całego świata połączy muzykę, taniec, teatr i podniebne akrobacje w spektaklu pełnym emocji, odwagi i nadziei. Pokazy 27 i 28 lipca. Bilety na biletyna.pl. Organizator Fundacja Przyjaźń, Sztuka, Edukacja. Projekt współfinansują Gmina Wrocław oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
9: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
8: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
9: A każdy dzień to nowa przygoda.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowit.
13: Po reklamie.

Uwielbiamy wracać do muzyki Sandry. Tutaj niezapomniany hit Everlasting Love. Przemek Grabowski, witajcie po 19 w poniedziałek. Ale kto by się przejmował, że to poniedziałek, kiedy mamy wakacje? No kto ma, kto ma. Pozdrawiam wszystkich, którzy teraz na relaksie, jutro muszą wrócić do obowiązków. No to na relaks i też żebyście poczuli tak trochę to lato. Kolejny klasyk muzyki Eurodance. Robił także takie kawałki Dieter Bohlen w projekcie Blue System. Niezapomniana Leila.

Shotgun. Pamiętacie jeszcze, jak się nazywał ten gość? George Ezra jest posiadaczem tego głosu. A za chwilę Justin Bieber. Kto go widział w przerwie meczu w finale mundialu? Były reprezentant Anglii Wayne Rooney napisał, że okej, on też czasami posłucha Justina Biebera, ale co za dużo, to niezdrowo. No mi się wydaje, że było całkiem okej. Beauty and the Beat już za chwilę w Radiu Gra.

Living on my own, Freddie Mercury, jeden z jego największych hitów solowo poza zespołem Queen. Wróćmy jeszcze raz do muzycznych wydarzeń na mundialu. W poniedziałek pojawiało się mnóstwo komentarzy różnych ciekawych, nawet przezabawnych memów również. Ten chyba najfajniejszy to był taki, co by było, gdyby finał Mistrzostw Świata odbywał się w Polsce. Gdyby to w Polsce był mundial i gdybyśmy robili finał, to kto by zaśpiewał w przerwie meczu? No było takie fajne zdjęcie, że najprawdopodobniej Skolim zaśpiewałby i zagrał na gitarze i oczywiście jeszcze reklama kiełbasy obowiązkowo. Teraz Alesso, który mógłby zagrać w trakcie finału mundialu, gdyby finał odbywał się u niego w domu, czyli w Szwecji. Alesso, Throne Republic, nasza kolejna nowość w radiu gra In Your Eyes.

0: No sorry, papi, topiki, Becky G, słoneczne Afrohausy, nasza nowość w Radiu Gra, a za chwilę Hiszpan Alvaro Soler, który też pewnie przez całą noc świętował kolejne zwycięstwo Hiszpanii. Była fiesta i myślę, że ta fiesta jeszcze będzie trwać. Za chwilę Alvaro Soler i jego La Fintura.
1: Reklama.
2: Jedna wizyta może zmienić naprawdę wiele. Deweloper Atal zaprasza na Dzień Otwarty. Już 25 lipca w godzinach 10-15 odwiedź inwestycje Żerniki na Nowo przy ulicy Lipińskiego, Szczedronia 37/1. Czekają na Ciebie rabaty na wszystkie mieszkania. Bezpłatne konsultacje z doradcą kredytowym, aromatyczna kawa i poczęstunek. Nie przegap tej okazji. Do zobaczenia na Dniu Otwartym. Szczegóły na atal.pl.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów. Już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk. Od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy. Różne modele od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
1: Po reklamie.
9: To jest Gra FM.

0: to nie była ich piosenka, ale oni to zaśpiewali ponownie. Zrobili taki bardzo fajny remix, który trafił też bardzo wysoko na listy przebojów dookoła świata. Jeden z największych hitów od zespołu Ace of Base, Don't Turn Around. Zostańcie z Radiem Gra, bo wrócę tutaj z klubowymi bitami. Czeka Calvin Harris i za chwilę Dub Dogs z Brazylii. Ich How Does It Feel?
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Jedna wizyta może zmienić naprawdę wiele. Deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty. Już 25 lipca w godzinach 10-15. Odwiedź inwestycje Żerniki na nowo przy ulicy Lipińskiego, Szczedronia 37/1. Czekają na Ciebie rabaty na wszystkie mieszkania. Bezpłatne konsultacje z doradcą kredytowym, aromatyczna kawa i poczęstunek. Nie przegap tej okazji. Do zobaczenia na dniu otwartym. Szczegóły na atal.pl.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: ten... Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
8: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
9: Po reklamie.

Phil Harris na wakacjach z Radiem Gra. Teraz coś dla każdej Małgorzaty, która dzisiaj świętuje swoje imieniny. Tak mamy dzisiaj Gosi. A czy słyszeliście, że jaka Małgorzatka, takie będzie półlatka? Poczekamy, zobaczymy. No jeszcze mamy trochę tego latka. No to dla każdej Gosi imieninowo Grzegorz Chyży śpiewa na wakacjach.

Stinky, przyjaciele zespołu The Police, do dzisiaj zarabiają naprawdę, naprawdę spore pieniądze dzięki tej piosence, niezapomniane Every Breath You Take. Jeśli chodzi o klasyki, to wakacje też kręcę naszym gramofonem, żeby tutaj wszystko się nie zakurzyło, tak więc za chwilę z czarnego krążka. I can lose my heart tonight. Kto pamięta ten refren? Wrócimy do muzyki Sissy Catch, ale teraz nasze kolejne wakacyjne odkrycie. Shimza i Arco, Afro House w Radiu Gra w numerze Fire Fire.

0: Reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Studencie, pamiętasz o eurotipach?
7: Czyli o sposobach na rozwój kompetencji.
6: Albo na tanie podróżowanie po Europie.
7: Chcesz konkretów? Proszę bardzo.
6: Program Discover EU, a w nim sposoby na darmowe bilety kolejowe, zniżki na jedzenie i noclegi. Więcej eurotipów? Leci kolejny.
7: Erasmus Plus. Tutaj znajdziesz tipy na studia i staże za granicą.
6: Szukaj eurotipów na stronie eurotipy.pl oraz na Facebooku lub Instagramie Komisji Europejskiej w Polsce.
7: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.

0: i A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
4: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Po reklamie.
5: To jest Radio Gra. Hello.

Zaproszenie na wycieczkę do Barcelony od zespołu Pectus, to ja już chyba wolę, powiem wam, w wakacje jednak ten nasz Ciechocinek. No nie jest aż tak gorąco jak w Barcelonie wakacyjnie, chociaż idzie do nas masa cieplejszego powietrza już po weekendzie. Znów obowiązkowo shorty. No to na piękne, słoneczne dni, słoneczne reggae. Jak wakacje, jak lato, to także muzyka old laid back.

0: Reklama.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozi.

0: upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
1: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
2: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla Ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Odkryj świat bez granic. W Teatrze Muzycznym Kapitol zobacz piąte widowisko Fundacji L'Enfant, Gniazdo Nadziei. Ponad 70 młodych artystów z całego świata połączy muzykę, taniec, teatr i podniebne akrobacje w spektaklu pełnym emocji, odwagi i nadziei. Pokazy 27 i 28 lipca. Bilety na biletyna.pl. Organizator Fundacja Przyjaźń, Sztuka, Edukacja. Projekt współfinansują Gmina Wrocław oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowit.
10: Po reklamie.

Hej, seniorita, zaśpiewali to razem, kiedy jeszcze byli razem. Już nie są, trochę się pozmieniało. Shawn Mendes i Camila Cabello. Przemek Grabowski, witajcie po 21. Teraz Diana King z pewnego filmu sensacyjnego. Shy Guy, kto pamięta? Will Smith w Bad Boys. Skoro w wakacje mamy często trochę więcej czasu, to może warto nadrobić i przypomnieć sobie Bad Boys. Diana King teraz.

0: Reklama.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
5: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
4: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
6: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
7: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
10: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
11: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
12: Po reklamie.

That Don't Impress Me Much, Shania Twain na wakacjach z Radiem Gra, a jeśli chodzi o wakacje, to my Polacy wciąż dość często wybieramy wakacje u nas w Polsce. Najpopularniejszym kierunkiem wciąż jest, jeśli chodzi o wakacje, o lato, jednak polskie wybrzeże, pomimo faktu, że no, jeśli chodzi o pogodę, ostatnio no to tak średnio w kratkę, dużo deszczu, chłodno, ale wiecie, jak tak chłodno, to nie czuć, że woda taka zimna.

0: Ten numer zawsze kojarzył mi się z wakacjami, z podróżami. Otwieramy okno i wiecie, wiatr we włosach. Chociaż nie wiem, o tej porze to może być chłodnawo. Zależy, ile się jedzie na godzinę. Two Face, no na autostradzie to raczej nie róbcie zimnego łokcia. Teraz numer na piękne, słoneczne dni. No bo jeszcze mamy sporo lata, a skoro tak, to kolejny słoneczny klasyk. Bardzo plażowo w Radiu Gra. Sun of Jamaica od Gumbay Dance Band. Zróbcie głośniej.
1: Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the mountain, staring my idol man and Rambo. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue sea, white sand, paradise birds.

0: break my heart. Reklama.
1: Przypominamy, że na stronie www.eurotipy.pl
2: oraz na Instagramie i Facebooku Komisji Europejskiej w Polsce
1: znajdziesz mnóstwo praktycznych eurotipów.
2: Przykłady?
1: Eurotipy na pierwszą pracę. Na przykład program ALMA. Super sposób na doszkolenie i zdobycie praktyki zawodowej za granicą.
2: Albo lokalne grupy działania. Wsparcie na starcie dla firm na obszarach wiejskich.
1: Chcesz założyć firmę, szkolić się, pracować u siebie albo gdzieś w Europie?
2: Korzystaj z eurotipów. Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Ekspert.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Po reklamie.

0: na horyzoncie rozświetlasz każdy dzień.
1: Kiedy czas się dłuży i mam dość tej nudy,
0: możesz paść do mnie, zrobimy co chcesz, odpalaj Gossip Girl.
2: To jest Gra FM.